Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje.

0: wszystkich słuchaczy zakręconych, tak jak naleśnik poranny, tak jak też poranni prowadzący, to my, zakręceni, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakin, Tomek Florkiewicz. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już punktualnie 6:00.
1: No to jeszcze rzućmy okiem na kalendarz. Tutaj 9 czerwca i to jest wtorek. A skoro 6:00, to wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
2: Kapituła Orła Białego przedstawiła stanowisko. Teraz ruch w sprawie odznaczenia dla prezydenta Ukrainy należy do Karola Nawrockiego. Jest kolejna kandydatka w wyborach w Krakowie. Maja Chwalińska już w kraju. Na lotnisku witały ją tłumy kibiców. W odpowiednim czasie prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Taką informację przekazał rzecznik prezydenta po obradach kapituły Orła Białego, która miała przedstawić prezydentowi swoje stanowisko w tej sprawie. Prezydent Ukrainy został odznaczony orderem Orła Białego 3 lata temu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zdaniem politologa profesora Walentego Baluka decyzja prezydenta będzie mieć duże znaczenie dla polsko-ukraińskich relacji.
3: Jeżeli mówimy o odebraniu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to jest to zrażenie strony ukraińskiej do właśnie tego partnerstwa strategicznego. Przecież zagrożenie ze strony Rosji nie ustało, a wręcz przeciwnie, narasta.
2: Ta historyczna awantura rozpoczęła się od decyzji prezydenta Ukrainy, który na wniosek żołnierzy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Zapowiedziała współpracę z mieszkańcami Krakowa i Radą Miasta.
4: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
2: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród wymienianych nazwisk pojawia się m.in. kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły, mówiła wczoraj po przylocie z Paryża do Warszawy Maja Chwalińska. Na lotnisku tłum kibiców uroczyście przywitał polską tenisistkę. Nasza zawodniczka doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open i dopiero w ostatnim meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andriejewy.
5: Będę pracować nad sobą i nad tym, żebym była coraz lepszą tenisistką. Wiem, że wyniki będą różne. Będę jej przegrywać i wygrywać, ale po prostu moja praca i to, że będę chciała wygrać każdy mecz, który gram, to się nie zmieni.
2: Maja Chwalińska powróci na kort w drugiej połowie czerwca podczas Wimbledonu. Niewykluczone, że dzięki sukcesom w Paryżu otrzyma dziką kartę, która pozwoli naszej tenisistce na grę w turnieju bez konieczności przechodzenia przez kwalifikacje.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Poranek w stolicy Podkarpacia spokojny, zarówno na drogach, jak i na niebie. Ulice są suche, widoczność bardzo dobra, natężenie ruchu o tej porze jeszcze umiarkowane. Bez większych problemów pokonacie Aleję Rejtana, Hetmańską czy ulicę Lwowską. Nie ma informacji o kolizjach lub utrudnieniach w ruchu.
6: Sponsorem audycji jest właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl Pogoda w Rzeszowie.

0: Wtorek zapowiada się na wyjątkowy pogodny dzień na całym Podkarpaciu. W Rzeszowie po południu termometry pokażą nawet 28 stopni. Słońce będzie dominować na niebie, choć tu i ówdzie mogą pojawić się delikatne szare chmurki. Raczej dekoracyjne niż groźne. Wiatr na razie powiewa słabo, ale z czasem przybierze nieco na sile. Dobra wiadomość, nie wpłynie to znacząco na temperaturę. Na burze na razie się nie zanosi.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
2: Sponsorem audycji był właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl.
3: Dzień dobry! Po szóstej umieścimy kaczora Donalda w Parku Jurajskim i postaramy się policzyć wszystkich obudzonych Polaków. Polacy, wstawać! To nie są ćwiczenia!
4: Po szóstej też powspominamy najdziwniejsze prace dorywcze z młodości. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Zanim do pracy tej etatowej się wybierzemy, to robimy głośniej, słuchamy i się szeroko uśmiechamy. All or Nothing, Cher. 4 po szóstej.

0: Love. Lutrysia McNeil budzi nas w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry we wtorkowy poranek. Dzisiaj mamy 9 dzień czerwca i o tej jakże wczesnej porze o 6:10 sprawdzamy, co ciekawego w kalendarzu.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Przyjaciela. 92. urodziny obchodzi natomiast Kaczor Donald. Z kolei 33 lata temu odbyła się premiera kinowego hitu Park Jurajski.
2: No i to jest ten film, który opowiada o tym, jak to ludzie
3: rzucali kamieniami w tego dinozaura.
4: Tak. A wy jak się macie we wtorkowy poranek? Rzucacie już czymś? Jak ten dinozaur uderzony kamieniem się czujecie? Czy jest nieco lepiej? 22 4 4 3 0. Zaczynamy apel poranny, czekamy na wasze głosy. To dzwońcie 22 4 4 3 0. My w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zagramy The Police, Message in the Bottle. To jest wiadomość w butelce. Ups.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Michael Jackson i jego Smooth Criminal. No właśnie, jedni na śniadanie wciągają Smooth i inni preferują Smooth Criminal. To tacy więksi twardziele. Tak was właśnie budzimy we wtorkowy poranek, 19 minut po 6.
1: A jak ktoś zaspał, to będzie jak Lopez. Szybki Lopez, szybciutko. Skarpetki, buty i do roboty. A Jennifer Lopez będzie już za kilka minut przegrywać tym, którzy wybiegają, żeby zdążyć na autobus albo tramwaj. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama. Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: I jak pani widzi?
11: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
9: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Rzeszowie w Millennium Hall.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to meet you, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
14: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
15: Ale sztosy!
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: powrotem przeboju na Dzień Dobry, Earth, Wind and Fire. September, poniedziałek za nami, budzimy wtorek z uśmiechem, z werwą, z nowymi rezerwami sił witalnych, a teraz sprawdzimy, jak jest naprawdę. Czy jesteście obudzeni, czy może jednak zakręceni, jak naleśniki poranne. 22:44:30.
1: Dzień dobry, bo nie śpimy, pozdrawiam. Ja już pranie wstawiłam, naleśniki klepię, no i przy okazji kasket piję. Smacznego, do usłyszenia.
2: No a gdyby ktoś nie mógł się dobudzić, to też może się poklepać po pyzach.
3: Po pyzach, po policiach. Tak, po policiach. A wszyscy czekamy na klepanie z schabowych, bo to będzie oznaczało weekend, kochani. Ojej, jakie to było przyjemne. 22:44:30 to jest telefon dla spóźnionych na apel poranny. A w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry idziemy w tango z budką suflera. 2 minuty po 6:30.

0: 67-letnia Madonna w gorsecie i w różowych pantalonach wywijała ostatnio Times Square. Tak wywijała, że fani aż się martwili, że wyskoczy za balustradę. No widzicie, sami widzicie, sami słyszycie. Ciągle płynie w nas gorąca krew.
1: No nie? Tak jest, tak jest. Już za chwilę sprawdzimy, jak tam drogi do roboty wyglądają o tej porze. Czy gorąca krew nas zaleje, jak staniemy w korkach, czy też nie. A potem pojawi się John Parr i jego Ognie Świętego Elma. Znowu będzie gorąco.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa, zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Słońce powoli budzi miasto do życia. Warunki drogowe są dobre. Jest niesuche. Ruch na głównych ulicach Rzeszowa, m.in. na Powstańców Warszawy, odbywa się płynnie. Na razie nie odnotowano też żadnych zdarzeń drogowych, które mogłyby spowalniać przejazd. Dobry początek dnia za kierownicą.
16: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W kąciku mamy temat. Raz na jakiś czas bierze nas na wspomnienia, tak zwane wspominki. No a dzisiaj, skoro już mamy sezon na truskawki, maliny i czereśnie, to może powspominamy najdziwniejsze, najciekawsze prace dorywcze z młodości. Ja zbierałem wszystkie wymienione, a do tego jeszcze jabłka.
2: Nic dziwnego. Ja pracowałam w cukierni.
3: Ja na przykład zbierałem aronię, ale trzymałem też kiedyś na bankiecie tacy z szampanem.
4: Ja, słuchajcie, sprzedawałem kiełbasy pod Pałacem Kultury w Warszawie.
1: Legalnie.
4: Legalnie. A państwo słuchacze, kochani, powspominajmy najbardziej nietypowe prace, za które zarabialiśmy pierwsze pieniądze. 22 44 30. To jest numer do nas i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Tak, czekamy, zapraszamy za wspomnienia, które nas najbardziej urzekną. Obiecujemy wysłać wam złotą kawę porannego programu. Co to była za praca, ta pierwsza praca? 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: No nie ma to jako poranku chciałem powiedzieć, no Tango Dinero. Taki tytuł jest tego przeboju Rigera w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 4 minuty 7 z samego rana. Uwaga, mili państwo, dobrze usłyszeć takie wiadomości.
1: Zwłaszcza jak musimy zatankować samochód. No. No, dzisiaj na stacjach trochę taniej, a więcej szczegółów już za moment w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
1: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
2: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote.

0: tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
5: Reklama.
6: Mamy godzinę 7, a w kalendarzu jest 9 czerwca i to jest wtorek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Brańska.
7: Śmiertelny wypadek między Zielonką a Ząbkami. Kierowca usłyszał zarzuty. Niższe ceny na stacjach, benzyna poniżej 6 zł za litr. Terytorialsi ćwiczyli z amerykańską Gwardią Narodową w Toruniu. Jest wniosek o areszt tymczasowy i prokuratorskie zarzuty dla kierowcy taksówki, który miał w sobotę wieczorem spowodować wypadek na skrzyżowaniu między Zielonką a Ząbkami koło Warszawy. Zginęło dwóch mężczyzn, trzeci walczy o życie. Kierowca to 37-letni obywatel Turcji. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, nie chciał powiedzieć, czy przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Paliwo będzie dziś tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł, a diesla 6,45 zł. Jeszcze do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski zostali wezwani do osobistego stawienia się przed węgierskim urzędem do spraw azylu. Politycy mają złożyć wyjaśnienia w sprawie przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić.
8: Wystąpię z oficjalnym pismem do instytucji, w skrócie ICE, która jest znana w opinii publicznej, która deportuje osoby, które mają konflikt z prawem, bądź też nielegalnie przebywają w Stanach Zjednoczonych. Zapytam wprost, czy jest Lex Ziobro w Stanach Zjednoczonych, czy też Ziobro musi być traktowany tak jak każdy inny, który przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych.
7: Byłemu ministrowi sprawiedliwości za czasów rządów PiSu i jego byłemu zastępcy prokuratura krajowa chce postawić zarzuty związane z nieprawidłowościami w działaniu Funduszu Sprawiedliwości. Ponad 300 osób wzięło udział w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych w Toruniu. Było to zwieńczenie 10 dni szkoleń dla żołnierzy WOT z całego kraju, mówi porucznik Łukasz Macias z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
9: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne, dlatego że próbowaliśmy połączyć taktykę naszą, wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich, celem przygotowania siły i środków do tak naprawdę zwalczania sił palcennych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur operacyjnych, które pozwoliłyby nam skutecznie działać na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
7: W planach są kolejne wspólne ćwiczenia z Amerykanami. W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 45 tysięcy żołnierzy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
10: Mateusz Stanicki, zapraszam. Odpoczynek, wdzięczność za wsparcie i ogromna popularność. Maja Chwalińska po finale tenisowego turnieju French Open wróciła do kraju. Zawodniczka ma przed sobą nie tylko dalszą rywalizację z czołówką światowego tenisa, ale przede wszystkim moment na złapanie oddechu po sukcesie w Paryżu. Jak powiedziała na lotnisku, priorytety to wyspać się i dobrze zjeść. Następnym przystankiem Maji Chwalińskiej będzie Wimbledon. W przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy zagra tam dzięki dzikiej karcie, czy będzie musiała startować w eliminacjach. Teraz piłka nożna i mecze towarzyskie przed ruszającym w czwartek mundialem. Holandia wygrała z Uzbekistanem 2-1, Francja pokonała Irlandię Północną 3-1, a w meczu Peru-Hiszpania padł wynik 1-3.
4: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A. Złote przeboje w drodze.
11: Uwaga kierowcy, od dzisiaj zmienia się organizacja ruchu na S19. Między węzłami Krosno a miejsce Piastowe zamknięta będzie jezdnia w stronę Barwinka. Objazd prowadzi drogą wojenną.

0: Wódzką 864. Ruch w stronę Rzeszowa odbywa się bez zmian dwoma pasami drogi ekspresowej S19.
1: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
2: Pogoda w Rzeszowie.
0: Choć wtorek będzie przyjemny, słoneczny i ciepły, około 28 stopni wskażą termometry, już wieczorem zacznie się zmieniać pogodowa sceneria. Czeka nas pochmurna noc z opadami deszczu, więc warto pamiętać o zamknięciu okien i zdjęciu prania z balkonu. Temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro pochmurno i mokro od samego rana. Miejscami w województwie mogą przejść burze.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
3: Dzień dobry. Po siódmej pojawi się u nas turystyka dla... Przemęczonych.
4: Ojej, po siódmej też zaprosimy was na przedostatnie, przed wakacjami spotkanie z AI, czyli krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje. A teraz wystąpi ona z krawędzi basenu, Sabrina Boyce. 5 po siódmej.

0: James. Hej, Brown w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, a ten dzień to wtorek, 11 minut po godzinie 7. W porannym programie teraz mamy coś dla nas, ludzi niewyspanych, którym od poniedziałku do czwartku niestety nic się nie chce.
1: Turystyka dla przemęczonych. To jest najnowszy wakacyjny trend. No, to jest wyjazd w miejsce, w którym jest cicho i spokojnie, można się dobrze wyspać. Tak, właśnie. No i dookoła jest natura, za to nie ma ludzi.
2: No ja mam taką ulubioną miejscówkę, mam wystawa pejzażystów w Muzeum Narodowym.
1: Nie ma ludzi.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a teraz będzie Tokio, ale wersja też dla przemęczonych, gdyż tylko w piosence, proszę Państwa, Various Funks.

0: I'm Lover i Stevie Wonder w radiu. Złote przyboje na dzień dobry. Pan Stevie w swojej karierze zdobył ponad 20 statuetek Grammy. Nie umieszając panu Wonderowi, chcieliśmy powiedzieć, że nam się już w tym tygodniu druga statuetka należy, bo jest wtorek i po raz drugi udało nam się wstać. 18 minut po godzinie 7 budzimy się z radiem Złote przyboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy. Za chwilę coś dla tych 40 milionów Polaków wybierających się na wakacje w Chorwacji, zacykając cykady z Manamu. Cykady na cykladach. Zagramy, bądźcie blisko radia Złote Przeboje.

0: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
1: Uwaga! Chcesz mieć ogród jak z marzeń? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie oferujemy szeroki asortyment elektronarzędzi ogrodowych i budowlanych. Kosiarki, podkaszarki, piły spalinowe, wkrętarki, szlifierki i wiele innych. A teraz super kosiarka spalinowa o mocy 5 koni mechanicznych za jedyne 1099 zł. Sprawi, że pielęgnacja ogrodu stanie się łatwa i przyjemna. Odwiedź Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie lub kruszywabuterla.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Proste nóżki? U kaczuszki? Oczywiście! Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki? Proste nóżki!
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Złote Przeboje w Radiu Złote Przeboje.
1: Jak w każdy wtorek chcemy was zaprosić na kolejny comiesięczny, ale już ostatni przed wakacjami, przegląd AI-owych trendów, no bo od kiedy człowiek wymyślił sztuczną inteligencję, pół internetu jest zasypane wręcz filmikami wygenerowanymi sztucznie.
2: Tak, a jakie trendy rządzą w ostatnich dniach i tygodniach? Zapraszamy na naszą subiektywną listę przebojów. Będziecie mogli sprawdzić, czy podobne rzeczy pokazują się wam na Facebooku, na Instagramie czy TikToku.
3: Na miejscu piątym nasz ulubieniec Donald Trump w animowanej wersji Gry o Tron.
4: I won the Game of Thrones. And I'm now on the, what used to be called the Iron Throne, but now it's the Golden Throne.
1: Marzy mu się żelazny tron. Na miejscu czwartym nowa dyscyplina sportowa, jeszcze nie olimpijska. Dzieci, nie próbujcie tego w domu. Zjazd, uwaga, zjazd w wózku zakupowym z dachu domu.
2: Oj, na miejscu trzecim koty zakłócające mir domowy, grając na różnych instrumentach.
5: Hey, stop that, it's midnight, hand over the banjo!
1: Na drugim Conor McGregor, czyli wojownik z UFC, jak to się mówi, ścigający się zakupowym samochodzikiem w poważnych wyścigach.
6: McGregor slicing through the field in that tiny machine.
7: McGregor wins it, the tiny car takes first place. This is insane.
2: No i na miejscu pierwszym nasze fantazje senne, czyli w tygodniu, w którym zaczyna się mundial, wygenerowana przez AI reprezentacja Polski unosząca puchar mundialu.
8: Niech mnie ktoś uszczypnie! Czy to się dzieje naprawdę? Proszę państwa, Polska zostaje mistrzem świata!
1: Kibicu, wstawaj! Zaspałeś na mundial. Krótkie zwoje w każdy wtorek, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.

0: Dwoje francuskich muzyków pojechało do Kanady, pojechało do Ottawy i tak im się spodobało, że stworzyli duet, który nazywa się Ottawan, a grają i śpiewają disco, gdyż disco jest dobre na wszystko, zwłaszcza na pobudkę we wtorek, 9 czerwca. Kłaniamy się nisko, witamy tu Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, za 22 minuty będzie 8.
1: Dzień dobry, za chwilę zaśpiewa ulubiona piosenkarka wszystkich posiadaczy pick-upów, sami sprawdźcie, o kim mowa, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze. Jeśli nie zdążyliście do pracy na 7, to się dowiemy, czy przynajmniej się uda na 8.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
5: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy Brookbet.
6: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
5: I też Brookbet?
6: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
5: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
6: I ogrodzenie.
5: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Złote przeboje w drodze.
19: Na rzeszowskich ulicach widać już wyraźne ożywienie, ruch zdecydowanie gęstnieje, więcej aut na Powstańców Warszawy i Marszałkowskiej, na Piłsudskiego ruch też powoli narasta. Ciaśniej robi się w okolicy Lwowskiej i skrzyżowania z Rejtana, ale uspokajam, wciąż bez poważnych blokad.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
20: Let's go, girls!

0: horyzoncie.
1: W związku z sezonem na truskawki i na czereśnie temat mamy dzisiaj taki, że wspominamy najdziwniejsze prace dorywcze z młodości. Co to była za praca? To może być nawet sadzenie lasu. Ta pierwsza praca. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Miałem 16 lat, mama wysłała do pracy jako pomoc i kosiłem przydrożne rowy.
3: Pracowałam jako pracodawca. Zatrudniałam koleżanki do plewienia grządek, jakie zleciła mi mama.
4: Jako młody chłopak jeździłem na koncerty jednego z lubelskich zespołów i sprzedawałem tam płyty i kasety.
5: Moja pierwsza praca to była w zakładzie fryzjerskim.
6: Mając 16 lat, poszedłem wraz z kolegami na rozładowywanie wagonów z węglem.
7: Ja zbierałam fasolkę.
8: Pomagałem przy budowie domu.
9: Pierwszą pracą była praca w kościele jako ministrant.
10: Ja byłem roznosicielem mleka.
11: Kiedyś pracowałam w instytucie badawczym i hodowałam gąsienicę.
1: Ja, wreszcie telefon aż rozgrzał do czerwoności. Prace, za które zarobiliście pierwsze pieniądze w życiu, 22, 4, 4 i 3, 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za wspomnienie, które nas najbardziej urzeknie, obiecujemy wysłać wam złotą kawę porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0. Mamy temat.

0: środek lat 80. Nie ma zysku kombi w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 8. Jeśli właśnie o tej porze wychodzicie z domu, to ostrzegamy, ubierzcie się ciepło, gdyż te polskie upały bywają zdradliwe.
1: Upalnie, dzisiaj upalnie, ale też i burzowo. No. Te burze mogą być gwałtowne, są ostrzeżenia synoptyków. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
5: 9 czerwca mamy dzisiaj i to jest wtorek. Jest punktualnie 8. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
6: Upał i gwałtowne burze, alerty pogodowe dla większości kraju. Nowa opłata za zakupy z chińskich platform, zmiany już od 1 lipca. Królewskie powitanie Maji Chwalińskiej po sukcesie w Paryżu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 13 województwach. Alerty pierwszego i drugiego stopnia będą obowiązywać dziś od godziny 13 do 23. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silny wiatr do 75 km na godzinę oraz grad. Jednocześnie w części centralnej i południowo-wschodniej Polski utrzymają się ostrzeżenia przed upałami. Temperatura może sięgnąć tutaj 30 stopni. Cła na paczki z chińskich portali tuż od 1 lipca do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnia, że w ten sposób Unia Europejska chce bronić się przed zalewem tanich produktów, często niespełniających norm bezpieczeństwa.
7: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów, dla polskich firm i stąd decyzje dotyczące wprowadzenia tych opłat po to, aby trochę tę falę zatrzymać.
6: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek. Łódź chce stworzyć społeczną agencję najmu. Chodzi o ofertę tanich mieszkań na wynajem. Takie agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy we Wrocławiu. Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
8: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
6: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania społecznej agencji najmu, a miałaby ona ruszyć od stycznia. To było powitanie godne królowej Paryża. Maja Chwalińska wczoraj wróciła do kraju po fenomenalnym występie w wielkoszlemowym French Open w Warszawie. Czekał na nią tłum kibiców.
9: Grała wspaniale, grała bardzo technicznie. Potrafiła 9 meczów z rzędu wygrać przez 3 tygodnie.
10: Ucieszałam wszystkich dookoła. Dzieci, nieważne były obiady, lekcje, tylko to, żeby zobaczyć, jak ona sobie radzi na korcie.
6: Maja Chwalińska nie kryła wzruszenia.
11: Byłam świadoma, że ktoś się zjawi, natomiast skala tego była ogromna. Cieszę się, że mogłam wam sprawić tyle radości.
6: Teraz nasza tenisistka udaje się na zasłużony, ale krótki urlop, bo do gry wróci za 3 tygodnie w wielkoszlemowym Wimbledonie.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A. Złote Przeboje w drodze.
12: Wyruszając o tej porze w podróż po mieście, przyda wam się sporo cierpliwości. Ciasno na Witosa batalionów chłopskich, powstańców Warszawy, a także na Kopistoi Lwowskiej. Ruch wzmożony panuje również na Marszałkowskiej. A poza miastem uważajcie na S19. Zmieniła się organizacja ruchu na rozbudowywanym odcinku Sokołów Małopolski i Jasionka.
3: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A. Sponsorem audycji jest właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda w Rzeszowie.
12: Wtorek na Podkarpaciu będzie pogodny i ciepły, niebo rozjaśniać będzie błękit, słońce rozgości się na dobre, a temperatura dojdzie do 28 stopni. Taki klimat sprzyja miejskim spacerom i wszelkim aktywnościom. Co prawda po południu wiatr może stać się nieco silniejszy, ale nie powinien popsuć przyjemnego dnia i warto się tym dniem nacieszyć, bo już jutro spodziewane jest ochłodzenie i nieco więcej chmur.

0: popada.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
2: Sponsorem audycji był właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Dzień dobry, po 8 pojawią się u nas rzeczy, które się filozofom nie śniły się. Na przykład pracownik, który pracuje i nie narzeka.
4: Niemożliwe. Będzie też Nobel w kolorze intensywnie pomarańczowym oraz złota kawa za pracę dorywczą. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. 5 minut po 8 gramy wam Hadawaya.

0: Marvin, no i koledzy z zespołu Maroon 5, tworzący tło dla tego przystojniaka na wokalu. Jest 11 minut po godzinie 8, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. A teraz o tym, kochani, że trzeba się brać do roboty, bo zastąpią nas roboty.
1: Humanoidalne roboty przepracowały 200 godzin bez przerwy, przetwarzając w tym czasie prawie ćwierć miliona przesyłek doświadczając, słuchajcie, żadnej poważnej awarii sprzętu.
2: Ani marudzenia, ani narzekania. Nie. Jak tak patrzymy, to normalnie robota pali się w rękach robota i już wiemy, co zapowiadała ta piosenka z PRL-u. Dla wszystkich Kowalskich, Wiśniewskich i Nowaków biorących się właśnie do roboty we wtorkowy poranek zaśpiewa teraz Kasia Kowalska i to będzie coś, zdecydowanie coś optymistycznego w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 po 8.

0: przeboju na Dzień Dobry wystąpił zespół, który wyznaje zasadę: kto rano wstaje, ten modnie chodzi ubrany, bo może przymierzyć luźne ciuchy innego członka zespołu, a był to zespół Bonnie M, 19 po 8.
1: Tak, tak, i dlatego ten pan to zawsze bez koszulki, bo już nie wystarczało. A za kilka minut, kochani, ozłocimy kogoś z was. Wyślemy złotą kawę w nagrodę za pracę dorywczą. Pierwszą pracę z młodości. Taki mamy temat dzisiaj na Dzień Dobry.
2: Radio Złote Przeboje.

0: za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe. Wszystko tej znanej firmy Brookbet.
2: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
1: I też Brookbet?
2: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
1: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
2: I ogrodzenie.
1: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
3: Proste nóżki u kaczuszki? Oczywiście! Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów, Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki proste nóżki.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Gramy w temat. Dzwońcie.
1: W związku z sezonem na truskawki i czereśnie dzisiaj wspominaliśmy najdziwniejsze, najciekawsze i te z nostalgią wspominane pierwsze prace dorywcze z młodości. Czas na podsumowanie.
2: Moja pierwsza praca to było robienie zakupów dla sąsiadki.
3: Moją pierwszą pracą to było sprzedawanie sałaty i czereśni.
4: Sprzedaż anten szerokopasmowych oraz kasety magnetofonowe.
5: Moja pierwsza praca to praca w barze nad morzem, polskim morzem.
6: Moją pierwszą pracą była praca na budowie.
7: Zbieranie siana dla szczęśliwych krówek.
8: Moją pierwszą pracą był łapacz much.
9: W liceum pojechałam pracować na Węgry do browaru i tam rozpakowywałam butelki.
10: Kiedyś pracowałam w instytucie badawczym i hodowałam gąsienice i chodziłam codziennie do lasu z sekatorem i siekierą i zrywałam liście dębu dla tych gąsienic, żeby je nakarmić.
1: Ojej, no złotą kawę porannego programu wysyłamy za to ostatnie wspomnienie, gdyż wypasanie gąsienic może nieco usypiać. Dziękujemy bardzo za wasz udział w programie. A jutro z okazji 40 urodzin serialu 7 życzeń wymienimy swoje życzenia, zaczynając od słów.
11: Hator.

0: cudowna, rozkoszna i swobodna niczym letni poranek w Polsce. Sissy Catch śpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, ale chcieliśmy podkreślić, że znacznie gorętsza była to wokalistka niż te letnie polskie poranki. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry i przypominamy, kochani, że 31 lipca na zamku, na dziedzińcu zamku w Lublinie odbędzie się wyjątkowy koncert. Beata Kozidrak, Unplugged, Zakochana w Lublinie, radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenia na ten koncert.
1: Tak, żeby zdobyć takie zaproszenia, wejdźcie na złoteprzeboje.pl i tam napiszcie, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego. Zapraszamy. Za chwilę u nas zespół, który nosi nazwę 16, potem przemianowany na 17, ale to nic nie miało wspólnego z dekomunizacją prowadzoną swego czasu w Polsce. Będzie też odnawialne źródło energii w osobie Samanty Fox, a wcześniej ostatni raz we wtorkowy poranek wsiądziemy do naszego korkowozu z kamerą na dachu i powiemy wam, jak wyglądają drogi do pracy o tej porze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Media Expert Days w sklepach i na media

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Przejazd przez miasto o tej porze trochę czasu wam zajmie. Wszystko przez nieplanowane postoje, a postoicie m.in. na Podkarpackiej, Kwiatkowskiego i Lwowskiej. Nie lepiej sytuacja wygląda na Marszałkowskiej i na Wiadukcie Śląskim. Ruch wzmożony panuje też na Piłsudskiego. Ściągnijcie nogę z gazu i zachowajcie odstęp.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Bohaterka marzeń nastolatków w latach 80. widywana nad basenem oraz na plakatach. Samantha Fox na Dzień Dobry w Radiu Złote Przeboje. Jest za 8 minut godzina 9, a teraz bardzo prosimy trochę powagi. Tak. Jeśli też, tak jak my, zastanawiacie się, kiedy wręczają pokojowego Nobla, to odpowiadamy, że jeszcze nie.
1: No,
0: jeszcze
1: nie. Ogłoszenie laureata pokojowego Nobla tradycyjnie ma miejsce w pierwszy piątek października w Oslo.
2: Dopiero w październiku, ale mówimy o tym dlatego, że świat już teraz zastanawia się, czy w końcu Donald Trump odbierze pokojową nagrodę.
1: Ale komu?
2: No właśnie nad tym się głowią, na całym świecie. Komu. A teraz pokojowo usposobieni zaprosimy was na muzyczne spotkanie z Markezem w Radiu Złote Przeboje. Na Dzień Dobry, 8 minut zostało do 9:00.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Marquez, jego Frajna, czyli Vayamos Compañeros Frajna. Tak się mówiło w naszych czasach, teraz się mówi ekipa albo skład. A propos, właśnie, uwaga, ekipa.
1: Dres będzie obowiązkowy.
0: Ekipa w dresie.
1: A słowiański przykuc może przejść do historii.
0: Ojej, ojej.
1: W Krakowie szykuje się naprawdę niezła zabawa.
2: Sami posłuchajcie
1: w wiadomościach o 9:00, polecam.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Marzysz o pięknym ogrodzie? Kruszywa Ogrodowe z Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie to idealne rozwiązanie. Oferujemy szeroki wybór kamieni ogrodowych, które nadadzą Twojemu otoczeniu niepowtarzalny charakter. Planujesz budowę? Nasze kruszywa budowlane zapewnią solidność i trwałość Twoich projektów. Dodatkowo doskonałej jakości kostka brukowa sprawi, że Twoje podjazdy i alejki będą zachwycać przez lata. Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie. Zaskoczycie ceną i jakością. www.kruszywa-puterla.pl.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media

0: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Reklama.
1: 9 czerwca mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest punktualnie 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Czy maksymalne ceny paliw zostaną utrzymane? Decyzja jeszcze w tym tygodniu. Czarna woda i martwe ryby. Służby badają rzekę na Podkarpaciu. Rzut klapkiem i słowiański przykuc. Nowa Huta szykuje wyjątkową paradę. Co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustalane są maksymalne ceny na stacjach? Rząd ogłosi to pod koniec tygodnia. Jak mówi minister energii Miłosz Motyka, decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe.
3: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
2: Dziś na stacjach paliw litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 5,93 zł, a diesel 6,45 zł. Śnięte ryby, spieniona woda koloru czarnej kawy i śledztwo w sprawie zanieczyszczenia. Tak wygląda rzeka Stobnica na Podkarpaciu, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb. Służby wykluczyły już przyduchę, czyli naturalny niedobór tlenu w wodzie. Wyłowiono 15 kg martwych ryb. Przyczyny skażenia mają wyjaśnić badania laboratoryjne. Sprawę badają Wody Polskie i policja. Krakowska komunikacja miejska wśród najlepszych w całej Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu Jak dojadę. W zestawieniu znalazło się 16 miast. Kraków wypada najlepiej w trzech kategoriach. Czas oczekiwania na odjazd, odległość do przystanków i taktowanie, czyli kursowanie komunikacji w równych odstępach czasu. Mówi Maciej Piotrowski z Zarządu Transportu Publicznego.
4: Jeśli pasażerowi ucieknie dany tramwaj, trójka, 24, 173, to na następny średnio czeka 13 minut.
2: Twórcy raportu mieli co robić, bo przeanalizowali 26 milionów wyszukiwań w aplikacji. Bicie rekordu słowiańskiego przykucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód przejdzie ulicami dzielnicy Krakowa w ostatnią sobotę czerwca. Pomysłodawcą parady jest komik Adam Grzanka.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
5: Mateusz Stanicki, zapraszam. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa niespodziewanie przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Za Stal, który nie był nawet pewien udziału w play-off po fazie zasadniczej, nie przestaje zaskakiwać i zadziwiać po wcześniejszych zwycięstwach z Kingiem Szczecin w ćwierćfinałach. Jarko Gdynia w półfinale na finiszu rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzi 1-0. Drugi mecz jutro. Maja Chwalińska wróciła do Polski po finale French Open. Na lotnisku w Warszawie przywitały ją tłumy kibiców. Mimo największego sukcesu w karierze zawodniczka nie spodziewała się, że w Polsce zostanie to odebrano jako taki fenomen. Dzięki udanemu występowi w turnieju polska tenisistka awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA.
0: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Pogoda.
2: Dziś bardzo ciepło, w niektórych regionach upalnie, ale też i burzowo. Na termometrach od 20 stopni w Szczecinie, 25 we Wrocławiu, 28 w Krakowie, do 30 w Warszawie. Od jutra ochłodzenie w większości kraju będzie poniżej 20 stopni.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Jak to się mówi w Polsce, od jutra będziemy odpoczywać od tej nieznośnej fali upałów. Tymczasem 31 lipca w Lublinie Beata Kozidrak zaprosi gorąco Was, zaprosi na koncert pod tytułem Zakochana w Lublinie.
7: A jeśli Wy nieustannie jesteście zakochani w Beacie, no to mamy dla Was bilety na ten koncert. Jeszcze przed 10 je rozdamy, żeby się zgłosić po nie. Zaglądajcie na stronę złoteprzeboje.pl. A teraz zagramy Flashdance, Irene Kerana. Dzień dobry. 4 minuty. No już prawie 5 po 9:00.

0: mocna wręcz, filigranowa Natalii Imbruglia w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry nam śpiewała. Choć trzeba uczciwie przyznać, że od radia woli telewizję, jako nastolatka zagrała w kultowym serialu Sąsiedzi, czyli w tym samym, w którym karierę zaczynali Kylie Minogue i Jason Donovan.
1: No tak. I to się po prostu nie mogło nie udać, bądźmy szczerzy. To tak jak w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, bo jeśli z nami zaczynasz dzień, to znaczy, że ten dzień po prostu będzie udany i kropka. No bo jak my zagramy do kawusi w robocie, to nikt wam tak nie zagra. Romantyczna piosenka z zachodzącym słońcem w tytule teraz będzie. Nick Kershaw, jest 13 minut po 9:00 we wtorek.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam.

0: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
1: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Reklama.

0: złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.
1: 31 lipca na dziedzińcu zamku w Lublinie odbędzie się absolutnie wyjątkowy koncert. Koncert, który jest spełnieniem marzeń Beaty Kozidrak. Koncert nazywa się Beata Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie, a radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenie na to wydarzenie.
2: Codziennie rano takie rozdajemy i żeby zdobyć takie zaproszenie, na stronie złoteprzeboje.pl piszecie nam, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego. I na to pytanie odpowiedziała słuchaczka Aleksandra z Warszawy, którą serdecznie witamy w porannym programie Radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Aleksandra odpowiedziała pisemnie. Eleganckie to było wypracowanie, ale ponieważ jesteśmy w radiu, to bardzo poprosimy o powiedz, który z tych wielkich swoich hitów Beata powinna zaśpiewać bez prądu, no i dlaczego?
3: Dlaczego? Dobrze. No to tak, dla mnie to przede wszystkim piosenka Żal mi tamtych nocy i dni. A dlatego, że to jest piosenka z albumu Beata, na którego albumie miałam strasznego blika jako dziecko. Miałam 6 lat. Tak, zobaczyłam Beatę w telewizji, zakochałam się, no i rodzice musieli mi kupić kasetę. Bardzo długo jej szukali w Elblągu wtedy.
2: Okay.
3: Jak się udało, no to na tej kasecie właśnie ta piosenka, słuchana na Walkmanie non-stop, wbiła mi się w głowę i to jest jedna z moich ulubionych piosenek w ogóle Beaty.
2: Ola. Ola, wybaczymy ci, bo jak wyszła płyta Beaty, to my już pracowaliśmy tutaj z kolegami w radiu. Ty miałaś 6 lat, to ci wybaczymy i wręczymy ci złote bilety na Zakochaną w Lublinie Beatę Kozidrak Unplugged. Brawo!
3: Dzięki wielkie.
1: No super. No to spotykamy się w Lublinie, a jutro znów ktoś z was dostanie od nas podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak Unplugged w Lublinie na dziedzińcu tamtejszego zamku. Nie czekajcie, tylko wchodźcie na złoteprzeboje.pl, no i zgłaszajcie się do zabawy.
0: Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
1: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
2: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
10: masz! Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
7: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte

0: Jak to pięknie brzmi, wiosna, to ty i Marek Grekuta w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. W takim Krakowie na przykład dzisiaj 27 stopni, a jak jutro temperatura spadnie do 16, to będzie wiosna. Ach, to ty! No, ale nie uprzedzajmy faktów. Pięknie, pięknie wam dziękujemy za ten dzisiejszy poranek.
1: A jak jutro rano włączycie radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, to sobie będziecie mogli zaśpiewać: ach, to znowu oni, czyli znowu my. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Wdolkiewicz. Powrócimy
2: dzień
1: jutro.
2: Do jutra.
1: A teraz bardzo witamy przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
3: Ach, to ona. Dzień dobry. I tak naprawdę zdałam sobie sprawę po tym, co powiedziałeś, że wciąż jest wiosna. Ciągle mamy kalendarzową wiosnę, więc cieszmy się z niej i radujmy.

0: I to są właśnie te najlepsze brzmienia lat 80. i 90. New Order za nami w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje, a także prognozy pogody, no a potem już rozpoczniemy sobie oficjalnie przedpołudnie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I...
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
8: Reklama.
0: Wiadomości z Rzeszowa.

0: organizacja ruchu. Całkowicie zamknięta została jezdnia w kierunku Barwinka. Na tym odcinku drogowcy wprowadzili objazd. Z kolei ruch w stronę Rzeszowa odbywa się bez zmian dwoma pasami ekspresówki. Kolejne wiadomości u nas za godzinę, a w nich kulisy zatrzymania skradzionych aut na wschodniej granicy.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Pogoda w Rzeszowie.
0: Przed nami bardzo ciepły i początkowo przyjemny dzień. Zgodnie z prognozami w regionie nie zabraknie dziś słońca. Najwyższych wartości na termometrach spodziewamy się po 15, wtedy w stolicy Podkarpacia będzie 28 stopni. Warto jednak zachować czujność, ponieważ po południu aura diametralnie się zmieni. W drugiej części dnia nad województwo nadciągną gwałtowne burze z gradem oraz intensywnymi opadami deszczu.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Dzień dobry, zaczynamy sobie wtorkowe przedpołudnie i mamy dzisiaj już takie prawie lato, ale tak jak mówiłam przed godziną 10:00, teoretycznie trwa wiosna. Jeszcze będziemy pierwszy dzień lata kalendarzowego i astronomicznego witać. Gosia Kościelniak, teraz Eurythmics i Switch Dreams.

Dance śpiewał Eddie Grant w roku 1982, 10 minut po 10. Stoi tu przede mną w studiu piękny fioletowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przyboje. Porcelanowy, lubimy w takich pić kawę albo herbatę w redakcji i z przyjemnością rozszerzamy grono tych, którzy też takie kubki mają wśród Was. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając. Jesteśmy w pracy, łączy nas to, że słuchamy tych samych dźwięków w tym samym czasie, największych przebojów lat 80. i 90., gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy. No i właśnie, gdzie jesteśmy? Dzisiaj tak sobie pomyślałam, bo to mogą być ciekawe odpowiedzi. Słuchając radia Złote Przeboje, możecie być w pracy w przeróżnych miejscach. Ja na przykład jestem za dużym stołem zwanym konsoletą radiową. A gdzie wy w pracy słuchacie radia Złote Przeboje? Za biurkiem? Za kierownicą? W kabinie operatora dźwigu? Czekam na wasze telefony i maile, bo jest nas tak wiele, jesteśmy tak różni. To jest piękne. 22 44 30. Gdzie wy w pracy, w którym miejscu słuchacie Radia Złote Przeboje? Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: promocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
3: Media Expert Days w sklepach i na

0: nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
1: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Niskie ceny są codziennie.

0: Zająca, nie zając.
1: Czerwcowe, wtorkowe przedpołudnie. Dziś łączymy się, słuchając największych przebojów lat 80. i 90., meldując też, gdzie słuchacie dzisiaj Radia Złote Przeboje w pracy, w którym miejscu jesteście. Czyli na przykład ja za dużym stołem radiowym zwanym konsoletą, a wy 2-2, 4-4 i 3-0.
2: Dzień dobry, Dorota. Jeżdżę po całej Warszawie, bo prowadzę zajęcia jogi dla dorosłych. Tak, żeby kręgosłup nie bolał, więc zawsze z waszym radiem.
3: Dzień dobry, Jarek Sternowa. Słucham was w kabinie samochodu, właśnie wiozę towar chłopakom na Bochnie. Pozdrawiam.
1: No Jarek, ty masz taki sposób mówienia, że nie znosi on żadnego sprzeciwu. Duża energia, pozdrawiam was serdecznie. Na razie mamy kabiny samochodów. Gdzie, w którym miejscu słuchacie Radia Złote Przeboje? Za biurkiem, za kierownicą, w kabinie, za ladą? 2244 i 3-0 może napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddaję fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji tuż po godzinie 12.
0: Robota nie zając.

0: Jamiroquai, jak to pięknie brzmi, a to jego wielki, pierwszy taki wielki przebój z 96 roku. Za 4 minuty będzie 11, już czekamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Typowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
5: Reklama.
6: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
4: Wiadomości z Rzeszowa.
7: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Synoptycy ostrzegają, że dziś po południu nad Podkarpaciem przejdą burze. Zagrzmi mocno, powieje, miejscami spadnie również grad. Alert obowiązuje do godziny 23. Czarne chmury zawisły także nad złodziejami samochodów. Bieszczadcy pogranicznicy podsumowali właśnie wyjątkowo udane miesiące.
8: Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odzyskali blisko 70 pojazdów oraz 250 części ze skradzionych aut o łącznej szacunkowej wartości 9 milionów złotych.
7: Mówił Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Teraz czas na zdrowie. Już w najbliższy piątek i sobotę mieszkańcy Rzeszowa będą mogli bezpłatnie wykonać kluczowe badania profilaktyczne. Akcja Zdrowie w Twoich rękach odbędzie się przy ulicy 3 Maja oraz w Centrum Fenix. Bez skierowania i wcześniejszej rejestracji będzie można zrobić m.in. badania słuchu, pomiar glukozy czy testu HPV. A za godzinę opowiemy o amerykańskim gigancie, który zainwestował ćwierć miliarda złotych w rozbudowę fabryki w Tajęcinie.
4: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa.

0: Intensywne opady deszczu. Burzowo na Podkarpaciu będzie również jutro. Do tego znacznie się ochłodzi. Temperatura spadnie do 21 stopni.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
2: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
3: Sponsorem audycji był właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
5: 2 minuty po godzinie 11. Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę przedpołudnia wtorkowego, czerwcowego. W Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90., które wprawiają nas teraz w XXI wieku w świetny nastrój i pozwalają przeżywać to przedpołudnie bez względu na to, gdzie jesteście. Bardzo przyjemnie. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Dziękuję, to pan Rod Stewart umilał nam przynajmniej kilka minut dzisiejszego przedpołudnia w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj po 9:00, czyli nie tak dawno, na naszej antenie można było usłyszeć słuchacza, który wygrał złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Właściwie podwójne bilety, podwójne zaproszenie na koncert Beata Kozidrak Unplugged. A wszystko odbędzie się na dziedzińcu Zamku w Lublinie 31 lipca w środeczku wakacji o godzinie 20:00. Nasze pytanie brzmi, który utwór Beaty Kozidrak najchętniej byś usłyszał w wersji Unplugged i dlaczego? A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, dzwoniąc do kogoś z was. Zgłaszacie się, kiedy wam jest wygodnie, no bo przez stronę złoteprzeboje.pl. Tam można wszystko wypełnić z łatwością. Radio Złote Przeboje zadzwoni do kogoś z was. Złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Robota nie zając.
1: Wtorkowe przedpołudnie, a czas sobie płynie banalnym tik-tak, jak to było w jednej piosence. Słuchamy Radia Złote Przeboje i największych przebojów lat 80. i 90., robiąc przeróżne rzeczy i będąc w bardzo ciekawych miejscach w pracy. No właśnie, gdzie?
2: Cześć, razem z Ewką słuchamy was w przedszkolnej kuchni, dziękujemy dzieciakom, dobre jedzonko. Prawda jest taka, że kiedy czasem zgubimy falę, to jedzenie nie wychodzi takie dobre.
3: Dzień dobry, ja słucham Radia Złote Przeboje za kierownicą ciężarówki gdzieś w Irlandii.
4: Karol, zawsze słucham was pracy od poniedziałku do piątku. W tej chwili sparam transformatory na stawarce karuzelowej. Pozdrawiam.
1: To brzmi fascynująco. Bardzo jestem ciekawa, co to jest i jak to się robi. Ale to jest inny temat i pewnie kiedyś sobie taki też poruszymy, żeby lepiej i przyjemniej płynął nam czas w pracy. 2244 i 3 0. Gdzie, w którym miejscu słuchacie Radia Złote Przeboje w pracy? Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Czekam jeszcze do 12 i oddam dzisiaj na pamiątkę tego dnia za najciekawszą odpowiedź fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc suwa i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: Cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Reklama.

Ta historia się nigdy nie skończy, never ending story, i ta piosenka Limala tak naprawdę też trwa cały czas, fajnie się do niej wraca. Za 15 minut będzie południe, słuchajcie Radia Złote Przeboje, a przed nami energetyczny, to jest mało powiedziane, bardzo energetyczny kwartet w pstrokatych strojach i przeboje, przy których w wakacyjne wieczory było bardzo, bardzo gorąco. No tak, już słychać. Minęło wiele lat, my wciąż pamiętamy szalone rytmy z końca lat 90. Największe sukcesy na listach przebojów i na dyskotekach święcili właśnie od 98 roku wzwyż. Dynamiczne piosenki na koncertach, nie dało się do tego nie tańczyć, a zespół wymyśliło dwóch holenderskich producentów.

0: przebój Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's święcił triumfy i miał swą premierę w 1995 roku. Pamiętacie? Za 4 minuty 12 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
2: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Wiadomości z Rzeszowa.
4: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Uwaga na burze z gradem. Synoptycy ostrzegają przed groźną pogodą. Po południu na Podkarpaciu spadnie nawet 35 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się do 75 km na godzinę. Niebezpieczną aurę równoważą dobre doniesienia gospodarcze. Ćwierć miliarda złotych i prawie 200 nowych miejsc pracy. Amerykański gigant Collins Aerospace rozbudował swoją fabrykę w Tajęcinie, w której tworzone są części podwozia do Boeingów i myśliwców F-35. Dla gminy Trzebownisko to kolejny impuls rozwoju. Mówi wójt Sławomir Porada.
5: To wiąże się z napływem nowych osób, ale również będą chcieli mieszkać niedaleko tej fabryki. A co za tym idzie, cała urbanizacja gminy oparta jest przede wszystkim o rozwój całej strefy inwestycyjnej.
4: A to nie koniec lotniczej ekspansji wokół Jasionki. Wkrótce ruszy kolejna gigantyczna inwestycja. Rozbudowa rzeszowskiego zakładu Pratt & Whitney warta ponad 360 milionów złotych.
3: Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda w Rzeszowie.
4: To będzie bardzo ciepły wtorek w stolicy Podkarpacia. Termometr

Prawie 2 minuty po godzinie 12, więc mamy już wtorkowe, czerwcowe popołudnie, a w Radiu Złote Przeboje przygotowaliśmy i na tę godzinę największy przeboj lat 80. i 90., a słuchacie nas w przeróżnych miejscach w pracy, a dokładnie gdzie i przy czym, no to za chwilkę sobie podsumujemy to, czyli robota nie zając. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Właśnie, i dlatego każdego dnia w robocie, która nie jest zającem, można sobie troszeczkę, chociaż króciutko, pogawędzić, porozmawiać, trochę się przybliżyć do siebie. Dzisiaj pytałam, gdzie, z którego miejsca w pracy słuchacie Radia Złote Przeboje i tych wszystkich piosenek, wielkich przebojów z lat 80. i 90., które nas łączą. No i było z kabiny samochodu, drugi raz również z samochodu, zza konsolety, z ciężarówki, zza okularów do spawania, z kuchni przedszkolnej, czyli zza dużych i imponujących naprawdę garnków. No i gdzie jeszcze słuchacie dziś w pracy Radia Złote Przeboje?
2: Dzień dobry. Ja słucham Was w Niemczech, w Monachium, dlatego że pracuję w fabryce, gdzie robię lokomotywy. Siedzę teraz przed stołem monterskim, gdzie montuję kable. Jestem elektrykiem. Razem ze mną słucha Was też wielu ludzi, ponieważ nie słucham przez słuchawki, tylko z komórki przez głośnik.
1: I super.
2: Zarówno Chorwaci, jak i Serbowie, a nawet Hiszpanie wszyscy mówią, daj to głośniej, bo to fajna muzyka jest, fajnie grają. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
3: Ja słuchając Radia Złote Przeboje, szukam w gruncie rzeczy. To znaczy pracuję w ogródku.
4: Dzień dobry, radia słucham, tu jeżdżę w wózku widłowym, pozdrawiam, Suwałk.
1: No właśnie, a propos wózka widłowego, to ja wiem, że niektórzy marzą o tym, żeby zobaczyć konsoletę radiową, ale ja bym chciała pojeździć kiedyś na wózku widłowym. Jakoś tak mam takie marzenie od zawsze, jeszcze się nigdy nie spełniło. Pozdrawiam Was serdecznie i ściskam. I dzisiaj kubek Radia Złote Przeboje wędruje jednak do kuchni przedszkolnej. Bardzo serdecznie pozdrawiam tych, którzy do nas stamtąd zadzwonili. Tam taki kubek fioletowy z naszej limitowanej edycji na pewno się przyda. Ściskam!
0: Robota nie zając.

0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
2: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
1: I też Brookbet?
2: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
1: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
2: I ogrodzenie.
1: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
16: Reklama.

12.26 Radio Złote Przeboje, największy przebój prefektu przed nami, a mówi on więcej o życiu Polaków niż niejedna naukowa praca. Oczywiście autobiografię mam na myśli, oczekiwanie, ambicje, zwłaszcza młodych ludzi, więcej niż pracę IPN-u, mówią w tekście autobiografii, naprawdę. A opowiada ona o trzech przyjaciołach, Andrzeju Mogilnickim, Zbigniewie Hołdysie i Bogdanie Olewiczu, którzy marzyli wtedy o muzycznej karierze jako młodzi ludzie, ale też o całym pokoleniu i doświadczeniach życiowych właśnie tej generacji. Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar. Znów się można było śmiać. Te słowa odwołują się oczywiście do tamtej dekady. W pierwotnej wersji piosenki było wujek Józef zmarł, ale zmieniono tekst ze względu na cenzurę. Autobiografia.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Proste nóżki u kaczuszki? Oczywiście! Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki. Proste nóżki.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24,39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

przed nami wielki artysta, który bardzo lubił pracować z różnymi, przeróżnymi ludźmi. To manifestowanie jego zachowania się jako jazzman, jak podkreślał. Człowiek, który z jazzmanem gra ze wszystkimi i nie czuje się związany konwencjami żadnymi, mówił Andrzej Zaucha w roku 1983. Należał do tych piosenkarzy, którzy wchodzili do studia i śpiewali utwory za pierwszym podejściem idealnie, a to jest trudne do osiągnięcia. Z wykształcenia zecer, z miłości do rytm and bluesa wokalista i nikt inny na polskiej scenie nie potrafił tak brawurowo zaśpiewać Georgia on my mind Raya Charlesa, a jednocześnie motywu przewodniego do uwielbianej przez dzieci wieczorynki Gumiś. Ale Zaucha był nie tylko wokalistą, ale także saksofonistą. Teraz Celevi, Radio Złote Przeboje.

0: wciąż nie mam dosyć, śpiewali młodzi chłopcy z Depeche Mode w 81 roku. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy razem Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Uwaga! Chcesz mieć ogród jak z marzeń? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie oferujemy szeroki asortyment elektronarzędzi ogrodowych i budowlanych. Kosiarki, podkaszarki, piły spalinowe, wkrętarki, szlifierki i wiele innych. A teraz super kosiarka spalinowa o mocy 5 koni mechanicznych za jedyne 1099 zł. Sprawi, że pielęgnacja ogrodu stanie się łatwa i przyjemna. Odwiedź Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie lub kruszywabuterla.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2020. 26 roku.
6: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Ostrzeżenia przed burzami objęły dziś teren niemal całego kraju. Rząd pracuje nad podwyżką płacy minimalnej, nauczyciele walczą o swoje. Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem, ale o końcu kariery nie chce jeszcze mówić. Agnieszka Trojanowska, BIS. Alerty burzowe obejmują dziś 13 województw bez ostrzeżeń. Jedynie północno-zachodnie rejony i wschodnia ściana Polski. Instytut Meteorologii ostrzegł, że burzom będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu, a miejscami także gradu. W mocy pozostają też alerty przed upałami wydane dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli dla województwa mazowieckiego oraz części województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, gdzie termometry mogą pokazać około 30 stopni. Rząd zajmuje się dziś podwyżką płacy minimalnej na przyszły rok. Przyjmie też kilka innych wskaźników istotnych dla budżetu, w tym wskaźnik podwyżek w budżetówce oraz waloryzacji rent i emerytur. Według nieoficjalnych informacji pracownicy sfery budżetowej mają dostać w przyszłym roku o 2,5% wyższe wypłaty. A to nie zadawala Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówi jego prezes Sławomir Broniarz.
9: Jest to głęboko niesprawiedliwe, a jednocześnie nieoddające rzeczywistego wysiłku zawodowego, intelektualnego, nakładu pracy, zakresu obowiązków, jakie podejmują nauczyciele w zderzeniu z poziomem wynagrodzenia, które oni otrzymują.
8: A niskie wynagrodzenie jest podstawowym czynnikiem powodującym odejścia nauczycieli od zawodu, mówi wiceprezes

13 stopni w centrum, na zachodzie natomiast dzisiaj mniej gorąco, bo do 20 stopni w Gorzowie Wielkopolskim i 22 stopnie w Legnicy, ale wszędzie właściwie możliwe przelotne deszcze. Zaczynamy kolejną godzinę popołudnia wtorkowego z Radiem Złote Przeboje, 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam. Teraz kombi będzie nam życzyło słodkiego, miłego życia. Od 84 roku te życzenia przyjmujemy z radością, a potem kolejne największe przeboje lat 80. i 90.

10 minut po 13. Nadchodzące Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zyskały nieoczekiwaną, nieoficjalną maskotkę, bo mają już 3 oficjalne maskotki symbolizujące poszczególnych organizatorów: bielika amerykańskiego ze Stanów Zjednoczonych, łosia Maple z Kanady i jaguar Zaju z Meksyku. Ale nieoczekiwanie turniej zyskał kolejną taką nieoficjalną maskotkę. Stała się nim ambystoma meksykańska, znana też jako axolotl. To jest taki drapieżny płas o charakterystycznym wyglądzie, który naturalnie występuje w okolicach miasta Meksyk, ale nie wszyscy mieszkańcy Meksyku są entuzjastycznie nastawieni do wykorzystania axolotla do promocji tych mistrzostw, bo zwracają uwagę, że zagrożone wyginięciem zwierzę jest wykorzystywane do odwrócenia uwagi od problemów infrastrukturalnych i braku działań na rzecz jego ochrony. Życie nie jest proste. Donna Lewis. Piękna i prosta, przynajmniej w tym wypadku, piosenka w Radiu Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

Utwór i przebój z 85 roku. Dzisiaj nabiera trochę innego znaczenia ten tekst. O powstaniu tej piosenki zdecydował szczęśliwy zbieg okoliczności, bo Pat Metheny ze swoim zespołem zaangażowany został do skomponowania i nagrania muzyki do filmu The Falcon and the Snowman i podczas jednego z roboczych pokazów tego filmu na sali pojawił się niespodziewanie Mr. David Bowie. I tak bardzo spodobała mu się właśnie ta kompozycja, że dostał kasetę z instrumentalnym utworem, napisał do niego słowa i umówił się na nagranie z grupą Pata Metheny'ego w jednym ze studiów w Szwajcarii. Tam właśnie w jeden dzień nagrali wspólnie tę piosenkę This is not America. Dla Pata to było zaskakujące, bo do tej pory był po prostu gitarzystą jazzowym. Nie tworzył popowych piosenek. Teraz Sinéad O'Connor w Radiu Złote Przeboje.

0: od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Proste nóżki u kaczuszki? Oczywiście! Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów, Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki proste nóżki.
2: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa, zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama.

0: nazwisko?
1: Ambystoma meksykańska, czyli po prostu aksolotl. I powiem wam, kochani, że ona naprawdę wygląda jak aksolotl. Jak takie małe różowe UFO podwodne, które ma trzy uszka z jednej strony i trzy uszka z drugiej strony i na tych uszkach włoski.
0: I tymi uszkami słucha największych przebojów lat 80. i 90. Tak. Ace of Base dla wszystkich aksolotów.

Ona jest ze snu, śpiewa Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14 przeniesiemy się do Krakowa, gdzie pojawi się nowa fontanna w samym środku miasta.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
7: Pogoda. Sporo burz może pojawić się dzisiaj w Polsce, miejscami burze z gradem. Będą też miejsca, gdzie będzie upalnie. Na Mazowszu temperatura rozpędza się prawie do 30 stopni, najchłodniej na Pomorzu Zachodnim tylko 20. Zawsze lubiłam podróżować i odkrywać różne kultury, dlatego moja muzyka ma tak wiele wpływów, mówiła wokalistka niestety nieistniejącej już dzisiaj grupy, której posłuchamy razem za chwilę. Jerzy Telesiński, a może by tak trochę największych przebojów lat 80. i 90. na to popołudnie? To proszę bardzo, Vaya con Dios!

Radiu Złote Przeboje. Michael Jackson ostatnio okazało się, że miał bardzo ciekawy, nigdy niezrealizowany plan stworzenia autorskiej gry wideo. Będąc fanem tej rozrywki, skontaktował się kiedyś ze studiem produkującym gry, bo chciał jeszcze przed premierą zagrać w nadchodzącą wówczas produkcję Enter the Matrix. Krótka wymiana zdań z szefem produkcji szybko przerodziła się w dłuższą współpracę. Wokalista zaprosił dewelopera do swojej słynnej posiadłości Neverland. Niestety ambitne plany spaliły na panewce 7 miesięcy po premierze Enter the Matrix. Jackson został oskarżony o molestowanie, a w czerwcu 2009 roku zmarł.

0: stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You. Bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
5: Reklama. Raz, dwa, trzy! Nice!

Spędzamy ze sobą więcej czasu niż z naszymi rodzinami, więc jesteśmy trochę jak małżeństwo. Ważne, że umiemy szanować swoją przestrzeń, opowiadają panie z zespołu Salt & Pepa, które niedawno po latach ruszyły w trasę koncertową. Ci muzycy też ciągle występują, ale najczęściej już u siebie, w Holandii. No i w Radiu Złote Przeboje, oczywiście Art Company.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Uwaga! Marzysz o pięknym ogrodzie? Kruszywa ogrodowe z Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie to idealne rozwiązanie. Oferujemy szeroki wybór kamieni ogrodowych, które nadadzą twojemu otoczeniu niepowtarzalny charakter. Planujesz budowę? Nasze kruszywa budowlane zapewnią solidność i trwałość twoich projektów. Dodatkowo doskonałej jakości kostka brukowa sprawi, że twoje podjazdy i alejki będą zachwycać przez lata. Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie. Zaskoczycie ceną i jakością. www.kruszywa-puterla.pl.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Reklama.
4: Sponsorem audycji jest właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl

Adam Lambert, który w 2011 roku został wokalistą Queen, twierdzi, że jest to najtrudniejszy pod względem wokalnym ich utwór. Trzeba śpiewać bardzo wysoko i jest naprawdę bardzo intensywny, powiedział Adam Lambert. Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie nadal tego popołudnia, pora na CC Catch.

0: Would You Be Love i Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy mówić, gdzie dzisiaj zrobi się niebezpiecznie, a to dlatego, że mamy poważne ostrzeżenia przed burzami. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem audycji był właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl.
2: Autopromocja.
3: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki ma.

0: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, 9 czerwca w kalendarzach, pora na wiadomości.
2: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują już w 14 województwach. Wszystkie syreny w kraju będą włączane jednym guzikiem. Maja Chwalińska dostała stypendium sportowe od ministra sportu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał na całe dzisiejsze popołudnie ostrzeżenie przed burzami. Alerty objęły 14 województw. Wyładowaniom atmosferycznym mają towarzyszyć intensywne opady deszczu. Możliwe są także silne porywy wiatru, nawet do 75 km na godzinę. Takie warunki atmosferyczne mogą doprowadzić w niektórych miejscach do klęsk żywiołowych, mówi dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju WMGW dr Maciej Duniec.
3: Jeżeli to będzie obszar wybetonowany, to rzeczywiście, jeżeli ten opad spadnie w bardzo krótkim czasie, w takiej ilości, można spodziewać się jakichś powodzi błyskawicznych.
2: Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują do godziny 23. Brytyjski premier potępił wczorajszy atak nożownika w stolicy Irlandii Północnej, Belfaście. Keir Starmer mówi o przerażającym ataku budzącym odrazę. Nie mam żadnej tolerancji dla tak okropnych scen przemocy na naszych ulicach, podkreślił szef brytyjskiego rządu. Ofiara wczorajszego ataku trafiła do szpitala w poważnym stanie. 40-latek ma obrażenia twarzy, szyi i pleców. Policja zatrzymała już podejrzanego, to prawdopodobnie Somalijczyk w wieku około 30 lat. Motywy napaści nie są znane. Policja apeluje, by internauci nie rozpowszechniali krążącego w sieci brutalnego nagrania ze zdarzenia. Łotewskie wojsko i służby wstrzymały poszukiwania wraka drona zestrzelonego przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji wczoraj rano i został strącony na stosunkowo dużej wysokości, przez co prawdopodobnie rozpadł się na wiele małych kawałków. Władze zaapelowały do mieszkańców, by w razie znalezienia podejrzanych przedmiotów lub szczątków sprzętu niczego nie dotykali i powiadomili odpowiednie służby. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju mamy ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom, mówi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
4: Na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze.
2: Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem. Przygotowanie potrwa do końca roku, później spinanie systemu, które zajmie 2 lata.
4: Musimy wszystkie syreny, które są na terenie Polski, czyli ponad 22 tysiące syren, wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
2: Dla bezpieczeństwa syreny będą sterowane

0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
1: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ponad ćwierć wieku na karku, a wciąż uderza z taką samą siłą. Dziś w kinie Helios kultowy Podziemny krąg. Ten prowokacyjny dramat z udziałem Brada Pitta i Edwarda Nortona w reżyserii Davida Finchera opowiada o znudzonym i wyobcowanym mężczyźnie, który wraz z charyzmatycznym towarzyszem tworzą działający w podziemiu klub walki. Z mrocznego podziemia uciekamy w świat pełen poezji, ptasich piór i głębokich wzruszeń. W Teatrze Maska w tym tygodniu na afiszu Brzydkie kaczątko. Piękna opowieść o tolerancji, szukaniu własnej drogi i akceptacji samego siebie. Całość otuli was muzyka inspirowana odgłosami natury oraz ponadczasowymi czterema porami roku Vivaldiego. A w sobotę rezerwujcie czas na Archifest. Świętujemy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Pamiętajcie tylko o pobraniu darmowej wejściówki.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Pogoda.
2: Dzisiaj pogodnie tylko na wschodzie, a poza tym w Polsce sporo chmur, które będą rozpędzać się w stronę deszczu i burz. Maksymalna temperatura to 20 stopni na północnym zachodzie, lokalnie 30 stopni w centrum. Marzena Rogalska wpadnie do mnie dzisiaj o 15.30, a że jest bardzo wrażliwa na muzykę, to jestem ciekaw, co powie, kiedy zagram jej Jennifer Rush i bardzo zakochaną piosenkę. No sprawdzimy. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Zostańcie ze mną, bo teraz zrobi się tanecznie.

Bardzo cieszę się, że historia Lady Punk i moja droga pojawią się na ekranie. Mam nadzieję, że ten film pokaże, że w tamtych czasach muzyka to było coś więcej niż tylko granie. Była formą naszej wolności. Powiedział ostatnio Jan Borysewicz, że powiedział o filmie, który będzie nosił tytuł Mniej obcy i będzie miał swoją premierę 7 października na Netflixie. Akcja filmu toczyć się będzie w 83 roku. No to co? To byle do jesieni. A jeśli chodzi o lato, to Donna Lato, Donna Summer w Radiu Złote Przeboje. What?

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
2: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
1: I też Brookbet?
2: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
1: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
2: I ogrodzenie.
1: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Reklama.

0: Simply Ready Stars. I co ty na to? Marzeno Rogalska. No.
1: Proszę cię, nie graj dla mnie Simply Red, bo jak jest Simply Red, to ja się cała rozpływam i niestety... Aha.
0: I wtedy pamiętasz, rozpłynięta jesteś.
1: Rozpłynięta i wtedy się zazwyczaj chwalę, że wiesz, kogo ja znam, nie? Że Kevina Trębacza i tak dalej. Ale to no ile można się chwalić, no.
0: A Jennifer Rush znasz?
1: A Jennifer Rush znam, ale już się nie rymuje. Oczywiście, że znam. I znam Jurka Telesińskiego. Jurek, a czy ty tak specjalnie uwodzisz, czy tak samo ci wychodzi?
0: Specjalnie uwodzę, tak. Specjalnie, bo wiesz, jest taka pora roku, że jak ktoś się jeszcze nie zakochał, to proszę teraz zrobić głośniej. Ja będę marzenie tak w oczy patrzył głęboko, a że jestem krótkowidzem, to gdzieś mów do mnie, żebym wiedział, gdzie trafić tym wzrokiem. Tak, o, już wiem. I uwaga.
1: Tu prosto, prosto, teraz prosto, tak.
0: I uwaga, The Power of Love.

0: Ciekawy byłem zresztą.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
2: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
3: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: 18,47,12.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

Sharon Stone wyznała, że jeden z najbardziej pamiętnych komplementów w jej życiu to ten, który zafundował jej Stevie Wonder. Byłam na przyjęciu i ktoś przedstawił mi Stevie'ego. On chwycił mnie za rękę i powiedział: Sharon, jesteś taka piękna. Spojrzałam na niego i powiedziałam: Stevie, jesteś ślepy? A on uśmiechnął się szeroko i powiedział: jestem ślepy, ale nie jestem głupi. Lubię faceta. Shania Twain w radiu Złote Przeboje.

0: że...
1: The Road to Mandalay, Robbie Williams w Radiu Złote Przeboje, w którym do największych przebojów lat 80. i 90. wracamy po wiadomościach o 16, a w nich aż 120 tysięcy gospodarstw rolnych w Polsce będzie brało udział w badaniu. O co chodzi w tym badaniu, jaki jest jego cel, powiemy za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Jest wtorek, 9 czerwca. Posłuchajmy wiadomości.
13: Kandydata na prezydenta Krakowa ogłosili szefowie KO i PSL. Rozpoczęło się wielkie prześwietlenie gospodarstw rolnych. Parada adresów z biciem rekordu słowiańskiego przy KUC-u. To atrakcje na początek wakacji. Za chwilę zaproszenie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to właśnie premier, lider KO Donald Tusk i wicepremier szef PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz.
14: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce, to ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność.
15: Jest kandydatką wyśmienitą.
16: Monika, no wow. Widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
13: Wybory w Krakowie odbędą się na przełomie sierpnia i września, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
17: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
18: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
17: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście.
13: Badanie potrwa do połowy sierpnia. Władze Lwowa wycofały się z decyzji o eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej i Ziemi Lwowskiej z siedziby na rynku. Prezes Emil Legowicz mówi, że przez prawie 3 dekady nie było żadnych zastrzeżeń, aż do końca maja. Pismo z ratusza o eksmisji przyszło dzień po tym, jak prezydent Nawrocki zagroził odebraniem Włodymirowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Prezes Legowicz nie wierzy w przypadek.
19: To jest w ogóle sytuacja bardzo dziwna, bo siedzibę my to utrzymujemy już 33 lata i nie było żadnych nigdy zastrzeżeń. Pan sam rozumie, no to jest bardzo dziwne.
13: Po interwencji konsula generalnego władze Lwowa przedłużyły najem o rok. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują dziś w 14 województwach. W pasie od Pomorza przez Małopolskę i Podkarpacie może zagrzmieć. Możliwe są także ulewne deszcze. W kolejnych dniach również spodziewane są burze i opady deszczu w całej Polsce. Bicie rekordu słowiańskiego przykucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód wystartuje w ostatnią sobotę czerwca sprzed domu wędkarza i przejdzie ulicami dzielnicy do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam w planie wielki dresiarski piknik, zapowiada dyrektor NCK Zbigniew Grzyb.
7: Koncerty, będzie potańcówka, food trucki, strefa gastronomiczna, konkursy z nagrodami, warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe.
13: Szczegóły na stronie Nowochódzkiego Centrum Kultury.

0: Rzeszów z Staroniwa zamieni się w punkt startowy spaceru Oko na Miasto. Poznajcie tajemnicę Mikoszki, rzeki, która płynie pod miejskimi ulicami. Wstęp wolny, pamiętajcie tylko o wcześniejszym pobraniu wejściówek. A o 15:00 też w sobotę rozpocznie się wielkie święto osiedla Matysówka. Na boisku szkolnym czekać będą dmuchańce, przejażdżki wozami konnymi, konkursy strażackie i strefa grillowa. Z kolei wieczorem od 7:30 parking Domu Kultury zamieni się w parkiet pod gwiazdami.
1: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda.
3: Większość Polski dzisiaj pochmurna. Deszcz i burze możliwe w każdej chwili. Pogodniej tylko na wschodzie, tu bez deszczu i więcej słońca. Najcieplej dzisiaj w centrum, gdzie termometry rozpędzają się w okolice 30 stopni. Najchłodniej z kolei na zachodzie do 20.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Grupa krwi może odpowiadać za długowieczność, twierdzą naukowcy, a o 16:30 w programie Dobrze Wiedzieć powiem wam, kto według tych teorii starzeje się najwolniej. Jerzy Telesiński, dzień dobry, wiecznie młode. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was.

Tonight i Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, w którym przez cały tydzień mamy dla was wspaniałe zaproszenia na nie mniej wspaniały koncert Beaty Kozidrak, koncert akustyczny, koncert na dziedzińcu zamku w Lublinie, koncert, który nazywa się Zakochana w Lublinie. Te złote bilety na Zakochaną w Lublinie mamy dla was jutro rano, więc na spokojnie sprawdźcie sobie, co zrobić, żeby je wygrać. Odsyłam na złoteprzeboje.pl, a potem no po prostu wygrywajcie.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Media Expert Days w sklepach i

0: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.

0: Dokładnie 3 dni temu minęło dokładnie 40 lat od premiery albumu Invisible Touch grupy Genesis. Pamiętamy, no bo w końcu to my tutaj gramy największe przeboje lat 80. i 90., a jeśli chodzi o długowieczność, to naukowcy odkryli coś ciekawego. Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Grupa krwi decyduje o tym, czy zachorujemy na choroby przewlekłe, a także o tym, jak długo będziemy żyć, twierdzą naukowcy i lekarze poszukujący klucza do długowieczności. Odkryli, że oprócz predyspozycji genetycznych i stylu życia, grupa krwi właśnie wpływa na nasze zdrowie bardziej niż sądziliśmy wcześniej. W badaniu z udziałem ponad 1200 osób w wieku 71 lat i starszych odkryliśmy, że małe cząsteczki RNA są powiązane z przeżywalnością, wyjaśniła amerykańska reumatolog i badaczka Virginia Byers-Kraus. Według licznych badań najlepszą grupą krwi pod względem długowieczności jest grupa B. Tę grupę krwi posiada około 10 do 20% światowej populacji, głównie mieszkańcy Azji. Gratulujemy, ale ci, którzy nie wygrali na loterii genetycznej, nie muszą rozpaczać. Długość życia w dużej mierze zależy od nas samych. Mamy ogromne pole manewru, jeśli chodzi o skrócenie albo wydłużenie życia nawet o 10 czy 20 lat w jedną lub drugą stronę, o czym decyduje w dużym stopniu styl życia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
4: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
3: I też Brookbet?
4: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
3: I już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
4: I ogrodzenie.
3: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antyluk kąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antyluk kąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antyluk kąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
19: Reklama.
20: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Samochód osobowy uderzył w barierę energochłonną. Lewy pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Utrudnienia także na ekspresówce S7W w pobliżu węzła Gdynia-Chważno. Po wypadku są utrudnienia w obie strony. Dziś za kierownicą musicie być przygotowani na burze. Te spodziewane są w 14 województwach. Pogodnie jedynie na północnym zachodzie i w pasie ściany wschodniej.
20: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
21: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
24: Radio Złote Przeboje.
22: Sponsorem audycji jest właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Z ukłonami dla tych, którzy za kółkiem, po pracy, w drodze do domu też odpalą sobie dzisiaj największe przeboje lat 80. i 90. Carsey Drive przed nami, czyli przykład wybitnego wyczucia zmieniających się muzycznych trendów i bezbłędnej zdolności do tworzenia prostych, wpadających w ucho piosenek przez lidera grupy Ricka Okazka. Zostańcie ze mną, bo ja mam tego dla was dużo więcej.

0: Ostatni pocałunek zafundowała nam grupa Demono. To jest ostatni pocałunek przed 17, bo u nas już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej i właśnie o tym powiemy między innymi za chwilę.
1: Sponsorem audycji był właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje, 9 czerwca, wtorek. Zapraszam na wiadomości.
10: 3% ma wynieść podwyżka płac w sferze budżetowej w przyszłym roku. Fałszywe akty urodzenia z Polski w Kijowie, by uniknąć poboru. Nie zbliżajcie się do rzeki, apelują władze po zatruciu stopnicy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej. Ma ona wynieść 3% w przyszłym roku. Jednocześnie rząd zdecydował, że w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4950 zł brutto. Szymon Kępka o szczegółach.
11: Pytałem premiera o to, czy pensją minimalną objęci będą też pracownicy ochrony zdrowia. Tutaj odpowiedzi nie było, ale były słowa o nauczycielach w tym właśnie kontekście.
12: Bardzo chciałbym, jak wiecie, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali więcej. Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał.
11: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynieść 4950 zł brutto, czyli o 144 zł więcej niż w roku obecnym.
10: Na rękę będzie to kwota 3704 zł. W Kijowie ujawniono nielegalne sposoby zarabiania na osobach, które chcą uniknąć poboru do wojska. Mężczyznom oferowano sfałszowane polskie akty urodzenia dzieci rzekomo urodzonych w Polsce przez żonę, która wyjechała z Ukrainy. W ten sposób jako ojciec trojga dzieci w sumie mężczyzna mógł ubiegać się o odroczenie od poboru od służby wojskowej. Drugi sposób, jaki oferowano, to uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności za 25 tysięcy dolarów. Informuje kijowska prokuratura miejska. Zarzuty w sprawie usłyszały już młode małżeństwo. Zatrzymano też adwokata. Sejm kolejny raz przekłada głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem jest obecny wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytka. Kandydaturę zgłosiło PSL. PSL, ale wzbudza ona opór koalicji.
13: Nie dojdzie do wyboru, bo nie ma tego w programie. Dlatego, że zostało to przesunięte. Dlatego, że był wniosek pana marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony. Marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
10: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Do głosowania miało dojść już w maju, ale z uwagi na brak porozumienia w koalicji głosowanie na prośbę PSL-u przełożono. Wyboru w końcu trzeba dokonać, mówi senator PSL-u Jan Filip Lubicki.
14: Od roku IPN nie ma prezesa. Myślę, że pierwsza rzecz, jaka powinna nam przyświecać, to powinno być to, że instytucja publiczna, poważna, ogólnopolska, powinna mieć szefa z prawdziwego zdarzenia.
10: Mateusz Szpytka był wiceprezesem u boku Karola Nawrockiego w IPN-ie. Po zatruciu rzeki Stobnica w gminie Niebylec władze apelują, żeby nie zbliżać się do koryta rzeki. Służby wykluczyły już naturalną przyczynę jaśnięcia ryb, mówi Katarzyna Piskur z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
15: Pobrane zostały do badań próby wody rzeki Stobnica z okolicy pobliskiej oczyszczalni ścieków. Niezależnie od tego zostały przeprowadzone na miejscu badania fizyko-chemiczne wody, które raczej wykluczają, że powodem śnięcia ryb mogła być tak zwana przyducha.
10: Łącznie z rzeki wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Sprawą zajmuje się policja. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Ostrzegł, że burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu. Pogodnie dziś jedynie na północnym zachodzie i na ścianie wschodniej. W związku z burzami do 5 województw wysłano również alertę RCB. Wciąż obowiązują także alerty przed upałami do 30 stopni w centralnej Polsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
0: Zachodnia Polska chłodna, 20 stopni. Centrum dziś najbardziej upalne, bo termometry rozpędzają się w okolice 30 stopni. Pogodnie tylko na wschodzie, tutaj bez deszczu i więcej słońca, a poza tym naprawdę mnóstwo chmur, przelotnych deszczów, a także burz.

Same supergwiazdy w Radiu Złote Przeboje. Melbi na przykład opowiadała właśnie, jak taniec pomógł jej wrócić do psychicznej równowagi po zakończeniu przemocowego związku z producentem Stevenem Belafonte. W nowym wywiadzie członkini Spice Girls opowiedziała również o kluczu do utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, więc ja zagram wam Spice Girls, a wy, jeśli macie ochotę, to poszukajcie sobie tego wywiadu.

0: autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Uwaga! Chcesz mieć ogród jak z marzeń? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie oferujemy szeroki asortyment elektronarzędzi ogrodowych i budowlanych. Kosiarki, podkaszarki, piły spalinowe, wkrętarki, szlifierki i wiele innych. A teraz super kosiarka spalinowa o mocy 5 koni mechanicznych za jedyne 1099 zł. Sprawi, że pielęgnacja ogrodu stanie się łatwa i przyjemna. Odwiedź Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie lub kruszywabuterla.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty.
15: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
16: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
17: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

Zanim Right Said Fred stali się gwiazdami światowych list przebojów, pracowali ciągle jeszcze w jednej z londyńskich siłowni i walczyli o to, żeby przekonać kogokolwiek z branży muzycznej, żeby w nich uwierzył. Przełom nastąpił, gdy jeden z prezenterów radiowych zagrał przedpremierową wersję ich piosenki. Reakcja była natychmiastowa. Kiedy wrócili na tę swoją siłownię, telefony zaczęły dzwonić bez przerwy. Tabloidy, agencje telewizyjne, aż po nagłą okazję występu w programie Top of the Pops. I to właśnie były lata 90. A my sobie teraz w Radiu Złote Przeboje skaczemy do roku 1984. Może być?

0: Reklama.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATKEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
1: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Złote przeboje w drodze.
2: Po tym, jak samochód wjechał w bariery na autostradowej obwodnicy Wrocławia, zablokowany jest wciąż lewy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia także na ekspresówce S7W w pobliżu węzła Gdynia-Chważno. Zakończyły się utrudnienia na Krajowej 60 między Ciechanowem a Makowem Mazowieckim. Burze do końca dnia w niemal całym kraju, pogodnie jedynie na północnym zachodzie i na ścianie wschodniej.
1: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Sandra i Maria Magdalena w Radiu Złote Przeboje. Wielka miłośniczka muzyki, ale też wielka miłośniczka egzotycznych roślin. Ja nie wiem, czy ty wiesz, Tomek, że ona kiedyś nie chciała się wyprowadzić z jednego ze swoich domów, bo udało jej się wyhodować piękne drzewo jakieś, już nie pamiętam jakie, na ogródku, więc myślę, kurczę, no nie opuści swojego drzewa. Tomek Bral, dzień dobry, wiedziałeś to czy nie?
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiedziałem, yes. Ale pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Sandrą i zapytałem ją, bo miałem, jak byłem małą dziewczynką, miałem plakat Sandry, zapytałem ją, jakie ona miała plakaty w swoim nastoletnim pokoju. No i wyobraź sobie, że ona odpowiedziała, że nie miała swojego pokoju, ponieważ jak miała już kilkanaście lat, to miała swoje mieszkanie. No i tutaj zapadła taka niezręczna cisza.
0: Tomek Brel będzie z wami po 18 i jeszcze nieraz was dzisiejszego wieczoru zaskoczy, obiecuję.
1: Aha.

0: Ta piosenka jest dowodem na to, że podróże kształcą, bo została przywieziona, jak to się ładnie mówi, z wakacji w ciepłych krajach. No i zrobiła wielką furorę w Polsce. Były czasy, kiedy co druga dziewczyna chciała mieć na imię Aisha. Zresztą kilku się udało. 18 już prawie, wiadomości Radia Złote Przeboje, wiadomości sportowe za chwilę, no a potem zaczynamy całą muzykę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
13: To już za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko, ale to za kilka minut. Teraz czas na wiadomości sportowe.
14: Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zostały już tylko dwa dni. Pojutrze na inaugurację Mundialu Meksyk zagra z RPA. Już wiadomo, że na stadionie Azteca sędzią będzie Brazylijczyk Wilton Sampaio. Przy żadnym z pierwszych czterech spotkań Mundialu nie będą pracować Polacy. A przypomnę, do USA, Kanady i Meksyku pojechał Szymon Marciniak, dwaj asystenci Tomasz Liskiewicz i Adam Kubsik oraz sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski. Jej się te pieniądze po prostu należą. Maja Chwanińska, która dotarła do finału French Open, decyzją ministra sportu i turystyki otrzymała stypendium sportowe na rok w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł miesięcznie. Przypomnę, za finał w Paryżu Polka otrzymała niemal 6 milionów złotych.
13: Pogoda. W nocy sporo chmur, miejscami opady deszczu, również burze. Temperatura od 7 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum, do 16 na wschodzie. Jutro miejscami deszcz, na południowym wschodzie i północnym zachodzie miejscami burze, a na Podkarpaciu może pojawić się grad. Temperatura od 15 stopni na południu, przez 20 na przeważającym obszarze, do 24 na krańcach wschodnich. No to znamy już prognozę pogody, teraz prognoza muzyczna. Za moment pojawi się nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak. No a teraz niestety kolejny wielki nieobecny, czyli Chris Rea. Kiedyś, pamiętam, zaglądaliśmy do jego garażu, no i znaleźliśmy tam same wspaniałości, jeżeli chodzi o sportowe samochody z tak zwaną duszą. No dobrze, słuchamy teraz The Road to Hell i Chris Rea w Radiu Złote Przeboje.

0: Beata Kozidrak i Taka Warszawa w Radiu Złote Przyboje. Pamiętam, jak to jakiś czas temu rozmawialiśmy z Beatą Kozidrak na temat kilku dekad, które spędziła na scenie. No nie ma co ukrywać, że zespół Baim chyba miał odrobinę szczęścia, bo przecież wiele zespołów, które zaczynało w latach 70. czy 80. już ich nie ma. A Baim ma się świetnie i to na pewno trochę kwestia szczęścia, ale jak wiadomo, szczęściu należy pomagać.
1: Zmieniła się Polska, zaczęło się obok nas również w artystycznym świecie dziać więcej i były możliwości inne, bo mogliśmy grać koncerty i przychodzili ludzie i mogliśmy dyktować pewne warunki, również finansowe. No i tak się fajnie stało właśnie, że miałam więcej również czasu dla dziecka, jednocześnie graliśmy mniej koncertów, zarabialiśmy więcej i zadbaliśmy o, że koncerty miały taką, a nie inną poziom artystyczny.
0: Beata Kozidrak. No nie ostatnie to spotkanie nasze z Beatą Kozidrak, obiecuję. Teraz Billie Ocean w programie Cała Muzyka.

Zespół Modern Talking w Radiu Złote Przyboje. Doskonale pamiętam, bawiliśmy się na ostatnim koncercie Thomasa Andersa w naszym kraju. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy Thomas Anders bawił nas w sylwestrową noc, jego były kolega z zespołu Dieter Bohlen brał ślub na Malediwach. Ślub ze swoją wieloletnią partnerką. No i w 2026 roku to jest tak, że nawet jeżeli nie byliśmy na tym ślubie, to tak jakbyśmy byli, bo wszystkie zdjęcia są na Instagramie Dietera Bohlena. Oglądałem pięknie, no i niewątpliwie Malediwy są takim miejscem, gdzie pasowałoby raz w życiu się pojawić. Niekoniecznie po to, żeby wziąć ślub od razu. Wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Jeżeli chodzi o muzyczne plany, to przed nami jeszcze zespół, który na scenie jest 50 lat. Zespół Kombi. To za kilkanaście minut. No a teraz panie, które w latach 90. zrobiły niesamowite zamieszanie na muzycznej scenie, wprawiając niektórych w osłupienie. No i w tym osłupieniu nas pozostawiły, rozwiązując się po nagraniu drugiej płyty Fornon Blondes.

0: To jest chyba najpiękniejszy męski głos w całym show biznesie, czyli Barry White w Radiu Złote Przeboje. A za kilka minut najpiękniejsza gitara w polskim show biznesie. No, może jedna z dwóch, Grzegorz Skawiński w Radiu Złote Przeboje. Jak to z tą gitarą było, tą pierwszą w życiu? No, Grzegorza Skawińskiego to za chwilę zapytamy.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
17: No to jedziemy.
18: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
20: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
21: Prosto
0: tłuste nóżki u kaczuszki? Oczywiście! Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów, Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki proste nóżki.
21: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
22: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
23: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
22: I też Brookbet?
23: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
22: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
23: I ogrodzenie.
22: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
24: Reklama.
25: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
26: Złote przeboje w drodze.
27: Burze przechodzą przez Polskę, a to utrudnia jazdę, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Ograniczona widoczność. Niektóre utrudnienia się zakończyły. Na siódemce koło Gdyni już jedziemy płynnie i pod Wrocławiem koło stadionu mieliśmy utrudnienia. Już jedziemy płynnie.
25: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
28: Radio Złote Przeboje RES 95,7.

0: Zespół Kombi Sen się spełni w Radiu Złote Przeboje. No można chyba powiedzieć, że sen się spełnił 50 lat na scenie. No a panowie przecież znają się zdecydowanie dłużej. Waldemar Tkaczek i Grzegorz Skawiński, czyli zespół Kombi. Kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy z Grzegorzem Skawińskim, jak to było z pierwszą gitarą. No bo chodziły słuchy, że pierwszą gitarę w gospodarce permanentnego niedoboru zrobił sobie sam.
1: Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał.
0: No a skoro już zespół Kombi został wywołany do odpowiedzi, to za chwilę jeszcze jedna niełatwa kwestia.

0: a wcześniej zespół Kombi. Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Grzegorzem Skawińskim, no i zadałem niełatwe pytanie. No bo tak, panowie są w trasie przez kilka miesięcy, czasami nawet dzień w dzień. No i aż prosi się zapytać, czy po takiej serii koncertów muszą od siebie odpoczywać, czy też nie. Innymi słowy, czy zdarzyło im się pokłócić?
1: To jesteśmy tylko ludźmi. Często mamy ciche dni, tak zwane. Potrafimy się do siebie nie odzywać. Na szczęście przez ten cały czas nigdy nie pokłóciliśmy się na tyle mocno, żeby nasze drogi się gdzieś tam rozeszły. Jednak wspólny cel kontynuowania pracy w ogóle w zespole Kombi, czy ENA, czy Skywalker, czy nawet na moich solowych projektach, gdzie ciągle gra też Waldek na basie. Myślę, że to jest dobre i nie ma powodu tego zmieniać.
0: Grzegorz Skawiński w Radiu Złote Przeboje. Wtorkowa cała muzyka, za chwilę Beach Boys i Kokomo, a teraz pięknie po polsku prawdziwa klasyka, Zbigniew Wodecki.

Beach Boys i Kokomo, to z filmu Cocktail. No być może niektórzy pamiętają młodziutki Tom Cruise w roli barmana. Za chwilę 19:00, zerkniemy do prognoz, za chwilę też wiadomości sportowe.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
1: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
2: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.

0: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
1: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Uwaga! Marzysz o pięknym ogrodzie? Kruszywa Ogrodowe z Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie to idealne rozwiązanie. Oferujemy szeroki wybór kamieni ogrodowych, które nadadzą Twojemu otoczeniu niepowtarzalny charakter. Planujesz budowę? Nasze kruszywa budowlane zapewnią solidność i trwałość Twoich projektów. Dodatkowo doskonałej jakości kostka brukowa sprawi, że Twoje podjazdy i alejki będą zachwycać przez lata. Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie. Zaskoczycie ceną i jakością. www.kruszywa-buterla.pl.
3: Wtorkowy wieczór nabiera rumieńców. Za kilka minut zamienimy słówko z Łukaszem Zagrobelnym. No a teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
4: Sport w 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To będą intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Jutro Polacy rozpoczną grę w Lidze Narodów. W chińskim linii zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie nawet 30 meczów. Pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytułu. Walkę o bronę tytułu rozpoczęli też koszykarze Legii Warszawa. Nieudanie, bo na inaugurację finału play-off przegrali z Zastalem Zielona Góra. Mecz numer 2 w hali na Bemowie już jutro. A teraz rozpoczyna się pojedynek o brąz. Dziki Warszawa grają z Arką Gdynia.
4: Pogoda.
3: Jutro miejscami opad deszczu na południowym wschodzie i północnym zachodzie, po południu również burze, na Podkarpaciu lokalnie z gradem. Temperatura od 15 stopni na południu, przez 20 na przeważającym obszarze, do 24 na krańcach wschodnich. W nocy sporo chmur, miejscami deszcz, również burze. Temperatura od 7 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum, do 16 na wschodzie. Pogoda, trzeba przyznać, średnia, natomiast na szczęście największe przeboje lat 80. i 90. dopisują niezależnie od pogody w Radiu Złote Przeboje. Za moment pojawi się Łukasz Zagrobelny, z którym słówko zamienimy, a teraz artystka, która jednego dnia skończyła college, a drugiego miała podpisany kontrakt płytowy. No, tak się robiło karierę. Kim White w Radiu Złote Przeboje.

0: To jest jeden z większych hitów połowy lat 80. Manitor w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Łukasz Zagrobelny, który od czasu do czasu wpada do nas. Kiedy ostatnio się spotkaliśmy, Łukasz Zagrobelny opowiedział niezwykłą historię związaną z innym wielkim przebojem, czyli Nie kłam, że kochasz mnie. To piosenka z Eweliną Flintą. Okazuje się, że Łukasz Zagrobelny nagrał tę piosenkę, po czym o tym zapomniał.
1: Ja może przypomnę historię, że on był nagrany chyba dzień przed Bożym Narodzeniem w 2008 roku. Przez chyba 3-4 miesiące nic z tym utworem się nie działo, bo był nagrany na potrzeby filmu Nie kłam, kochanie. I nagle po tych 4 miesiącach ja wtedy byłem w Tańcu z Gwiazdami. Miałem mało czasu, żeby słuchać jakiejkolwiek radiostacji. Co jechałem samochodem, to tą piosenkę słyszałem i potem nie wiadomo jak i kiedy ten utwór stał się przebojem. Ja totalnie nie przewidywałem tego. No fajna piosenka była, ale żeby aż tak ludzie oszaleli na jej punkcie, no to lekko się zdziwiłem.
0: Łukasz Zagrobelny. W takim razie posłuchajmy innego wielkiego hitu, Życie na czekanie.

kraina muzycznej łagodności, połowa lat 90. i fantastyczna Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje. Za moment zespół Fleetwood Mac. Pamiętam, jak to o jednym z ich koncertów opowiadał nam Rick Astley. Opowiedział historię, jak to wybrał się właśnie na Fleetwood Mac, no i co ciekawe, spodziewał się, że wokół niego będą jego rówieśnicy. Tymczasem okazało się, że stoją wokół niego sami młodzi ludzie. Zresztą podobne rzeczy zdarzają się też i na koncercie samego Rick Astleya. Trzeba przyznać, że widok 18-19-latka na koncercie faceta, który zaczynał w latach 80., no może budzić zdumienie. Ale jak to ktoś ładnie powiedział, muzyka w końcu łączy pokolenia.

Big Fun w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, którego nazwę można by przetłumaczyć Wielka Zabawa. No dobrze, to była Wielka Zabawa, a za kilka minut pojawi się historia największej zabawy, jaka przydarzyła się w historii show biznesu.

0: muszki? U kaczuszki? Oczywiście! Zadbaj o stopy swojego dziecka. Kupuj obuwie polskiej produkcji z atestem w firmie Tex. Trzewiczki, sandałki, pantofelki, buciki wizytowe oraz ortopedyczne tylko renomowanych producentów. Salon obuwniczy Bucik, Rzeszów, Full Market na parterze oraz salon Tex. Przemyśl Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu ebucik.pl. Firma obuwnicza Tex. U kaczuszki proste nóżki.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
10: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
19: Reklama.

Powiem szczerze, zawsze kiedy słyszę zespół Queen, przypomina mi się historia epickiej imprezy, którą panowie przed laty zorganizowali, to przy okazji premiery jednej ze swoich płyt. Chcieli zrobić z rozmachem, no i zrobili wielką imprezę na 400 gości, a na imprezie między innymi orkiestra Dęta, ekipa Karów, nie mówiąc już o nie do końca ubranych modelkach i kelnerkach. Brian May oczywiście też po latach wracał w wywiadach do tej imprezy. Jak przyznał, cytuję, celowo poszliśmy na całość, częściowo dla draki, a częściowo dla własnej uciechy. No i takie podejście to ja szanuję. A propos imprez, które urządzają sobie gwiazdy, no to za moment jeszcze jedna niezwykła historia.

0: Jestem kobietą i Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Kobieta tajemnicza. No, kobieta to w ogóle wielka niewiadoma, jak to ktoś ładnie powiedział. A propos pań, no to obiecałem dzisiaj historię Sandry. Sandra, jakiej nie znaliście. Jakiś czas temu udało nam się porozmawiać, no i okazało się, że Sandra razem z przyjaciółkami mają pewną niezwykłą weekendową zabawę.
1: Uwielbiam spotykać się z przyjaciółmi i kosztować różnych win. Mamy taką grę, zabawę. Zrywamy etykietki z butelek i zgadujemy, z jakiego państwa pochodzi i jaki to rocznik.
0: No i proszę bardzo, Sandra odkleja naklejki z win, a inny artysta Sting przykleja naklejki, no bo w końcu ma swoją winnicę w Toskanii. A winy od Stinga są na liście najlepszych włoskich win.
2: We are very serious about making wine.
3: Produkcja wina to dla nas coś bardzo ważnego. Zatrudniamy najlepszych ludzi, którzy potrafią to robić. Uważam też, że mam ogromne szczęście, posiadając takich twórców wina, jakich mamy. Wino jest tworzone z wielką miłością. Każdy, kto się tym zajmuje, zawsze jest dumny ze swojego wina. Uwielbiam to uczucie, kiedy mogę poczęstować moich gości w domu własnym winem. Na początku podchodzą sceptycznie, ale później mówią, to rzeczywiście dobre wino.
0: No dobrze, temat gier i zabaw odkładamy na bok. Za chwilę strefa gości programu Cała Muzyka, to po 20. A jeszcze przed 20 m.in. Tom Jones, Natalia Kukulska i już teraz Bad Boys Blue.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo,
7: ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my na pewno pędzamy Podkarpacie.
10: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
17: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
18: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
19: Reklama. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje, nasz stały cykl Pewnego Razu w Muzyce. Dzisiaj artystka niezwykła. Ma na swoim koncie karierę modelki, o mało co, a nie zostałaby piłkarką ręczną. Będąc u szczytu popularności, postanowiła nagle uciec za granicę. Anita Lipnicka. Wiele razy spotykaliśmy się, kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat tego, czy lubi słuchać swoich piosenek w radiu.
20: Ja jestem z tych, co raczej przełączają stację na inną. No. Ja po prostu nie lubię siebie słuchać. Ja już nad każdą płytą tak długo pracuję, to jest tak długi proces, że w momencie, kiedy ją już wypuszczam i ona już przestaje być moja, tylko należy do ludzi, to ja się też jakby już, moja rola się skończyła i ja już do tego nie wracam jakby. Ja nie mam w naturze swojej, no nie wiem, nie włączam swoich płyt w domu, nie słucham siebie.
19: No zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Anita Lipnicka w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Już za chwilę zaprosi was Wojtek Babierczyk. What's

0: Anita Lipnicka jest gwiazdą tego wydania programu. Pewnego razu w muzyce jej wielka kariera nabrała tempa, kiedy na swojej drodze spotkała zespół Various Monks.
1: Trafiłam przypadkiem zupełnym. Po prostu miałam swój zespół rockowy w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie sobie grałam koncerty takie lokalne. I podczas jednego takiego wykonu, że tak powiem, gdzie graliśmy jako support przed zespołem Wilki, właśnie oni mieli, wiesz, apogeum popularności wtedy, i my zagraliśmy z tym moim zespołem przed nimi. No i na tym koncercie był dziennikarz z Radia Łódź, który podszedł po naszych tam paru numerach, które zagraliśmy, i powiedział: słuchaj, wiesz, ty masz fajny wokal, w ogóle fajnie śpiewasz, tylko ten twój zespół tak jakiś dziwny jest w ogóle. Ja się strasznie obraziłam w ogóle na tego człowieka. To jest Maciek Pilarczyk, który zresztą też świetnie sobie do dzisiaj radzi, tak na marginesie, ma świetną agencję. Z Myslowic wiele lat współpracował i wielu nowych artystów też gdzieś tam odnalazł. On się tak uparł na mnie. On wziął ode mnie numer telefonu, przyjeżdżał, nagabywał, do mojej mamy dzwonił i mówił, ja miałam wtedy niespełna 18 lat, 17 może. I on doprowadził do spotkania z Wariusami mojego, ponieważ on miał taką ambicję, że Radio Łódź chce wylansować jakąś lokalną gwiazdę, swoją własną, zasponsorować nagranie kilku utworów w studio Radia Łódź. No i właśnie tam zespół jakby Various Monks już się jakąś renomą cieszył, bo oni wydali dwie płyty przed moim przyjściem do nich. Jedną instrumentalną, na drugiej zaśpiewał Robert Amirian. No i właśnie Maciek wymyślił, żebyśmy coś wspólnie my zrobili, Various Monks i ja. No i myśmy się tak spotkali, po prostu jakbyśmy byli na jakichś swatach. No i tak nas wyswatano. Nagraliśmy na próbę kilka tych numerów dla Radia Łódź i tak poszło. Okazało się, że jakoś to fajnie idzie i tak z łatwością nam to wychodzi. I Robert Jansson zaproponował mi nagranie całej płyty po tych właśnie wstępnych nagraniach.
0: Tuż po premierze płyty, a także zagraniu paru koncertów, Anita Lipnicka stała się bardzo rozpoznawalna, i to nie tylko na scenie, ale także w życiu prywatnym. Niedawno zdradziła nam, jak radziła sobie z tą wielką popularnością.
1: Ja, słuchaj, nie do końca się w tym odnajdywałam. Mam właśnie taką dziwną naturę, bo ja z jednej strony chcę tworzyć, chcę się dzielić, tak jak mówię, tym, co robię. Z drugiej strony straszną trudność mi sprawia fakt, jak mnie ludzie rozpoznają na ulicy.

0: albo gdzieś w okolicznościach takich, gdzie ja chcę po prostu akurat być sobie sama, cichutko i niezauważona. To się nie da. Natomiast teraz jest to o wiele bardziej fajne i w jakiejś tam skali bardziej do zniesienia dla mnie, niż to było kiedyś. Ja po prostu nie...
1: Dziwne, bo się w ogóle nie zmieniło.
0: Ja nie byłam w stanie przejść 20 metrów po ulicy, żeby nie być zaczepioną. I ja nie znajdowałam w tym radości, tylko mnie to zawsze krępowało. I stwierdziłam, że chociażby z tych względów nie jestem w stanie też funkcjonować na tak wielką skalę gdzieś tam w światłach reflektorów. Więc ja już celowo właściwie od dłuższego czasu staram się gdzieś tam przekierować swoją karierę na tory bardziej zacienione, gdzieś w rejony, gdzie ważniejszy jest właśnie ten intymny kontakt z słuchaczem podczas koncertu, czy w ogóle podczas słuchania płyt, który dla mnie to jest w ogóle, tak jak czytam książkę, czy słucham płyty, to jest spotkanie, bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Ja już nawet sama nie lubię poznawać swoich idoli, bo wiem, że się mogę rozczarować, że dla mnie i tak to jest największa bliskość, to zetknięcie się z ich wydawnictwem. I tak chcę funkcjonować. Nie chcę gdzieś tam bywać i przeglądać prasy i sprawdzać, czy ja jeszcze istnieję, zaglądając na ostatnie strony kolorowych czasopism do rubryk towarzyskich.
2: Anita Lipnicka i jej niezwykła muzyczna historia towarzyszy nam dziś w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje, a już za kilka minut wspominać będziemy także jej londyńskie koncerty. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Anita Lipnicka i jej niezwykła muzyczna historia króluje nam dziś w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Sama gwiazda lubi eksperymentować w muzyce i lubi, jak to wszystko jest pięknie poukładane, dlatego niektóre swoje płyty postanowiła także nagrywać w Wielkiej Brytanii.
1: Myślę, że muzycy, z którymi się pracuje, ważne jest, skąd pochodzą, jaki mają background, że tak powiem. I ponieważ szukałam takich niekonwencjonalnych zestawów brzmieniowych, to chciałam też, żeby przyszli ludzie, którzy mają różne

0: chciałam nagrać w Polsce, właśnie dlatego, że jest po polsku i wydawało mi się, że muszą muzycy rozumieć, o czym ja śpiewam dobrze, żeby to poczuć. I weszłam do studia i to się nie powiodło. Po prostu nawiązałam współpracę z producentem, którego szanuję bardzo, polskim, i wydawało mi się, że coś razem zrobimy fajnego, i to nie wyszło. I z muzyką to jest niestety tak właśnie jak ze wszystkim, czyli jak z relacją w ogóle, w związku, że to jest chemia, albo ona jest, albo jej nie ma. Także jak poczułam, że to nie idzie tak, jakbym zakładała, że miało pójść, to sobie stwierdziłam, że kurczę, pójdę chyba jednak tą utartą już tam ścieżką swoją, i o wiele łatwiej mi było wykonać kilka telefonów i zrobić to tam, niż szukać tu osób, z którymi nigdy nie nagrywałam i nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, czy się zrozumiem. I tak poszło.
1: W karierze Anity Lipnickiej pojawiała się raz polska, raz zagraniczna płyta, ale był taki etap w życiu, kiedy chciała stworzyć swoją solową płytę od początku do końca. I to się udało.
0: Płyta po angielsku, moja solowa, która z kolei była też dla mnie bardzo ważna, Heartland of Wonder, bo ja po prostu chciałam po tych znowu wielu latach spędzonych z Johnem zobaczyć, czy ja mogę zrobić coś sama. Bo wiesz, to też jest coś takiego, że jak z kimś żyjesz w takiej symbiozie muzycznej i emocjonalnej, w ogóle rodzina, wszystko w jednym, to no, poczułam potrzebę jakiejś separacji i znalezienia siebie w tym wszystkim, i płyta poprzednia właśnie była dla mnie bardzo istotna, bo ja, to była całkowicie autorska płyta, napisałam na nią muzykę i ją wyprodukowałam sama i zagrałam fortepiany, wszystkie w ogóle, wiesz, oszalałam, że ja, to musi być moje dziecko. Także chciałam zobaczyć, co we mnie, co w mojej trawie piszczy. I byłam z niej bardzo dumna. Natomiast teraz przyszła pora na polską płytę z kolei. Takie miałam wrażenie i przeczucie, że okej, zrobiłam coś, udowodniłam sobie samej coś. Zrobiłam, płyta była przyjęta dobrze i została tam Fryderyka w kategorii poezja śpiewana z kolei. Już byłam we wszystkich kategoriach, w tych Fryderykach i w popie, i w alternatywie, i w poezji śpiewanej.
1: Podobno każdy szanujący się muzyk ma w swojej domowej kolekcji także płyty swojego ulubionego artysty, no i okazuje się, że takie płyty CD ma jeszcze także w swojej kolekcji Anita Lipnicka.
0: Ile masz płyt w swojej płytotece, które wtedy kochałeś i przetrwały? Ja ostatnio przejrzałam sobie te płyty i stwierdziłam, że mam bardzo niewiele rzeczy, które ze mną przetrwały do dziś. Są wśród nich wyłącznie w zasadzie płyty Leonarda Cohena wczesne, Joni Mitchell, wczesne produkcje, Boba Dylana, czyli tych wielkich, wielkich ludzi, którzy do dziś dnia, na przykład Bob Dylan genialnie sobie radzi, w ogóle te jego rzeczy nowe są fantastyczne, a jednocześnie on jeszcze dłuższą ma historię przecież niż co ja mogę powiedzieć. On bardzo długo gra i śpiewa i zmierza się z własną legendą, co jest trudne bardzo, a jednak daje radę i świetne te jego nowe rzeczy są.
1: Anita Lipnicka jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. A czy taka artystka również od czasu do czasu zagląda do internetu i czyta informacje na swój temat?
0: Nie, ja w ogóle nie mam takich tendencji, żeby oglądać się za siebie przez ramię i doszukiwać się jakichś błędów z przeszłości. Ja zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym kieruję się jakąś wewnętrzną intuicją i staram się zwyczajnie robić to, co czuję w danej chwili, a jak czuję, że nie powinnam nic robić, to nic nie robię zwyczajnie, albo jak nie mam nic do powiedzenia, to się nie odzywam. Więc to wszystko jakoś tak naturalnie płynie. Wiem już tylko jedno po 20 paru latach śpiewania, że tak naprawdę nie mam wpływu na to, czy coś się komuś spodoba, czy w danej chwili to, co zrobię, to będzie hit, czy wręcz przeciwnie. Nie mam na to kompletnie wpływu, nigdy nie miałam. To się dzieje poza mną. Jeżeli się udaje, to super. Jeżeli się nie udaje, to wcale nie oznacza, że to, co zrobiłam, było złe. Ja to wszystko równie wielką energię wkładam w tworzenie poszczególnych płyt i jestem z nimi bardzo emocjonalnie związana. Więc po prostu żyję.
1: Jak po latach wspomina swoją obecność w zespole Various Monks i czy zmieniłaby coś w swoim życiu? Czy na pewno poszłaby drogą muzycznej kariery, czy może wybrała całkiem coś innego? Na te pytania już za kilka minut odpowie nam Anita Lipnicka, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.

0: No właśnie, jak to się stało, że gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, Anita Lipnicka, musiała odejść z zespołu Warius Manx?
1: Po prostu ja się czułam już coraz bardziej niewygodnie w tym zestawie. Pierwsze wydawało mi się, że nie do końca jestem przekonana, czy ja chcę żyć tak, jak wtedy żyłam. Ta popularność, o której już rozmawialiśmy, mnie przygniotła totalnie. Graliśmy prawie codziennie, w różnych warunkach i to było trudne do uniesienia, tak. Ileż można, ja pamiętam taki moment, kiedy naprawdę już wydawało mi się, że nie wiem, jak się nazywam. Dlatego ja chciałam się zatrzymać, a ponieważ moi koledzy nie chcieli się zatrzymywać, to ja powiedziałam, sorry, to ja muszę po prostu odejść, bo ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę tego, bo ja sobie tego nie wybrałam. To nie była moja świadoma decyzja, że będę sobie tak żyć. To się tak stało. To się w ogóle tak stało. No, ta popularność nie była dla nas do przewidzenia i ja chciałam troszkę się schronić przed nią, uciec jakby, i dlatego uciekłam do tego Londynu, gdzie przez czas jakiś mnie nie było i podejrzewam, że w innych warunkach nie byłabym w stanie skoncentrować się na robieniu rzeczy solo, bo tutaj bym była cały czas rozdarta i za dużo by mnie rzeczy rozpraszało, a tam w tym Londynie, tam miałam trochę dystansu i do samej siebie, i do swojej postaci, w ogóle do historii mojej. Poszłam sobie do szkoły, zrobiłam sobie międzynarodowy egzamin z angielskiego, nawiązałam różne przyjaźnie normalne, bo tu nie miałam szans, byłam tak popularna, że nie miałam szans mieć normalnych znajomych.
0: Przy okazji wspomnień o zespole Warius Manx zapytałem Anitę Lipnicką, co według niej jest takim fenomenem, czy takim magnesem, który przyciąga nowe głosy do zespołu Warius Manx.
1: Na pewno Roberta Talent jest tutaj bardzo duży, tak? On nie tylko jego talent kompozytorski, ja mówię teraz właśnie myśmy się rozminęli, tak? Ja zaczęłam chcieć robić innego rodzaju rzeczy, ale nigdy nie można zaprzeczyć, że on jest bardzo utalentowanym człowiekiem. Oprócz tego, że dobre kompozycje tworzył i tworzy, to miał świetną rękę do tego zespołu, bo on tam był niezaprzeczalnym liderem, miał wizję bardzo konkretną, jak każdy numer ma zabrzmieć i co w nim ma się dziać. No i na tamte czasy, zwłaszcza kiedy myśmy nagrali razem, to były rzeczy zupełnie niespotykane, bo w ogóle wcześniej, jakby w momencie, kiedy był ten wysyp przez chwilę kobiet, tak, Kasia Kowalska się pojawiła, Hejmy, Edyta Bartosiewicz, wcześniej nie było czegoś takiego jak muzyka popowa w ogóle w Polsce.
0: Czy po tylu latach na scenie także z zespołem Warius Manx zmieniłaby coś w swoim życiu?
1: Nie, ja w ogóle nie mam takich tendencji, żeby oglądać się za siebie przez ramię i doszukiwać się jakichś błędów z przeszłości. Ja zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym kieruję się jakąś wewnętrzną intuicją i staram się zwyczajnie robić to, co czuję w danej chwili, a jak czuję, że nie powinnam nic robić, to nic nie robię zwyczajnie, albo jak nie mam nic do powiedzenia, to się nie odzywam, więc to wszystko jakoś tak naturalnie płynie. Wiem już tylko jedno po 20 paru latach śpiewania, że tak naprawdę nie mam wpływu na to, czy coś się komuś spodoba, czy w danej chwili to, co zrobię, to będzie hit, czy wręcz przeciwnie. Nie mam na to kompletnie wpływu, nigdy nie miałam. To się dzieje poza mną. Jeżeli się udaje, to super. Jeżeli się nie udaje, to wcale nie oznacza, że to, co zrobiłam, było złe. Ja to wszystko równie wielką energię wkładam w tworzenie poszczególnych płyt i jestem z nimi bardzo emocjonalnie związana. Więc po prostu żyję.
0: Każdy artysta, czy to polski, czy zagraniczny, uwielbia, kiedy wychodząc na scenę może spoglądać na ocean swoich wiernych fanów. A jak na nich reaguje na koncercie Anita Lipnicka?
1: Mamy ze sobą mnóstwo niesamowitych koncertów, podczas których ludzie też, myślę, to jest bardzo ważne, żeby ci ludzie, którzy są na scenie, żeby autentycznie bawili się i cieszyli tym, co robią, bo ja byłam już w takich sytuacjach i w takich układach muzycznych, kiedy tej świeżości brakowało i kiedy się okazywało, że to, co się dzieje na scenie, nie przynosi radości ludziom, którzy to wykonują, a to jest po prostu najgorsze przestępstwo. To musi cieszyć cieszyć nas i jak nas cieszy, to ludzie też się tym cieszą i to się przekłada, ta wymiana energii między sceną a publicznością tylko wtedy następuje, więc teraz nasze koncerty wyglądają naprawdę i jest super.
0: Anita Lipnicka jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, a czy na przestrzeni tych wielu lat na scenie miała ochotę kiedyś to wszystko rzucić i zająć się na przykład czymś innym, choćby otwierając restaurację w modnej części Warszawy. O tym wszystkim opowie Wam już za kilka minut, zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Anita Lipnicka towarzyszy nam w programie Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje. Czy podczas całej muzycznej kariery miała kiedyś ochotę zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze w jakieś biznesy, na przykład otwierając restaurację?
1: Myśleć to ja myślałam, ale nigdy nie zrealizowałam żadnych z tych pomysłów. Oczywiście myślę czasami, co by tu zrobić jeszcze, bo zastanawiam się, do kiedy tak mogę skakać po tej scenie. Właściwie teraz to sobie siedzę wygodnie. Na stołku. Jestem królową, matką naturą, bo w ogóle wozimy ze sobą pięknie kwitnący ogród. Jest na co też popatrzeć. Ale tak no, pół żartem, pół serio. Kiedyś chciałabym jeszcze coś innego zrobić z tym życiem niż tylko nagrywać piosenki i je pisać. Myślałam, wiesz co, to jest już może oklepany temat, ale bardzo lubię gotować, uwielbiam to robić i lubię dobrze jeść. I jakieś miejsce z jedzeniem byłoby całkiem fajnym rozwiązaniem.
0: Anita Lipnicka stała się także głosem pokolenia lat 90.
1: Byłam tym głosem pokolenia lat 90., ale chyba jednym z kilku, bo wtedy był taki wysyp nagle kobiet śpiewających i parę mocnych nazwisk się pojawiło w tym czasie. No i tak śpiewałyśmy o tym, co czujemy, co widzimy, co się dookoła dzieje nas. I wiele osób się identyfikowało z tymi tekstami faktycznie.
0: Fani Anity Lipnickiej wiedzą to doskonale, że zakochana jest do dziś także w piosenkach Leonarda Cohena i wielokrotnie to w wywiadach powtarza, że towarzyszą jej także w dalekich i tych bliskich podróżach.
1: Jestem wielką fanką Leonarda Cohena. Ja go po prostu kocham, ale ja mam tak w ogóle z artystami, których lubię, że ja się w nich zakochuję trochę. Taką psychofanką jestem troszkę. A z Cohenem to jest tak, że on na mnie działał od dzieciństwa. Ja pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i w ogóle nie znałam angielskiego, nie wiedziałam, o czym ten pan może śpiewać, ale coś było poza werbalnego w tym jego śpiewaniu, więc ta jego dusza jakby mówiła do mnie i był jednym z powodów, dla którego sobie założyłam taki zeszyt, bo nie było internetu. I w tym zeszycie zapisywałam fonetycznie słowa, które ze słuchu słyszałam, jak śpiewa i odszyfrowywałam ze słownikiem angielsko-polskim, o czym on tam w ogóle śpiewa. I potem już nawet jak mi się udało dojść do tego, co tam jest w tym tekście, to nie do końca rozumiałam, no bo byłam za mała, za młoda, żeby pojąć pewne metafory. I tak go odkrywałam powoli. No i w dorosłości przeczytałam piękną biografię jego. Już w tej chwili nie pamiętam, jakaś kobieta ją napisała, strasznie gruba biografia, trzeba to wygooglować. Pomyślałam, kurczę, ja bym chciała jakoś go odkryć i tak bardziej namacalnie i wybrać się jego śladami, powędrować do miejsc, które go inspirowały. I między innymi właśnie ta wyspa Hydra, na której spędził kilka lat życia i napisał wiele z piosenek, które kocham. Tak mnie to po prostu jakoś ujęło, że kupiłam bilet do Aten z Aten Prom i pojechałam tam go odkrywać. Znalazłam jego dom, ulubioną plażę, bary, w których przesiadywał do rana. Wyobrażałam sobie to wszystko, jak on tam żyje, jak wędruje po tych schodach kamiennych do góry, do domu, z portu co wieczór albo pewnie nad ranem.
0: Okazuje się, że poza Leonardem Cohenem jest jeszcze jeden artysta, którego uwielbia słuchać, który kiedyś w wywiadzie powiedział: nie znoszę swojego głosu, w ogóle nie mogę słuchać, jak śpiewam. Bycie wokalistą to nic przyjemnego, ale ktoś to musi robić. A tym artystą jest David Bowie.
1: Strasznie mnie poruszał też David Bowie, mimo że byłam dziewczynką małą, a jego odkryłam go też przez film Labirynt, czyli film dla dzieciaków zrobiony, do którego on stworzył soundtrack, całą ścieżkę dźwiękową i też śpiewał i występował w roli, był aktorem w tym filmie. Soundtrack z tego filmu to była moja pierwsza kaseta, którą odsłuchałam na Walkmanie. To też młodzi ludzie nie wiedzą, co to jest. Walkman to było takie urządzenie, do którego się wkłada kasetkę i słucha się na słuchaweczkach muzyki. To było dla mnie tak nieprawdopodobne odkrycie, ten Walkman, wiesz, że możesz sobie założyć słuchawki. Mam bardzo ciekawe światła takie dyskotekowe dosyć. Że możesz założyć słuchawki i po prostu być w innym świecie nagle, że ta muzyka cię, jakby jesteś w środku. To było nieprawdopodobne. Ja pamiętam to wrażenie do tej pory, jakie to na mnie zrobiło. To bycie w środku dźwięków. Pierwsze moje słuchawki po prostu. Nie słuchanie z głośników, tylko tego Walkmana. Więc David Bowie. On mi się nawet przyśnił raz i wyobraź sobie, mówił świetną polszczyzną w tym śnie. W ogóle cały czas mówił po polsku do mnie. Gdzieś byliśmy na jakimś dachu, oglądaliśmy miasto nocą migoczące i ucięliśmy sobie taką pogawędkę. David Bowie i ja w języku polskim.
0: To pozostaje już chyba tylko jedno. Życzyć jej, aby co wieczór śniły jej się gwiazdy muzyki lat 80. i 90. Anita Lipnicka była specjalną gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
9: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, jeden z najwspanialszych głosów w historii polskiej muzyki. Ale nie tylko o historii porozmawiamy z Krzysztofem Cuchowskim, bo to o nim mowa. Grubo ponad pół wieku na scenie, z pewnością mnóstwo anegdot zdążyło się przez ten czas uzbierać. Na pewno porozmawiamy o muzyce, na pewno porozmawiamy o motoryzacji, a także o czasach, kiedy Krzysztof Cuchowski był senatorem.

0: Moi drodzy, pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Przede mną siedzi artysta, od którego o mało co przed laty nie kupiłem samochodu.
1: O,
0: Krzysztof Cugowski, dobry wieczór.
1: Kłaniam się, dobry wieczór.
0: Widzę zaskoczenie w oczach. Tak. Już wyjaśniam, o co chodzi. Chodzi o czerwone Audi A3 z takim wielkim sercem, 3.2. I ono było wystawione w jednym z portali aukcyjnych z dopiskiem pojazd należał do lidera budki suflera.
1: A to nie, to w takim razie to nie ja sprzedawałem. To już, to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał.
0: Tak też się domyślałem.
1: Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z takim taką adnotacją to wystawiał.
0: I niepalone w środku było, jak rozumiem. Nie, nic.
1: Dopóki go nie sprzedałem, to nie. A dalej to nie wiem.
0: Ja podejrzewam, że o samochodach jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy.
1: Ależ proszę bardzo.
0: Z Krzysztofem Cugowskim, ale na razie pogadajmy o muzyce naszej ulubionej. Pojawiają się takie myśli Matko Boska, kiedy to minęło?
1: Tak, dobra. Absolutnie. To niestety ten temat takiego upływającego czasu, to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia.
0: Podejrzewam, że będziemy odrobinę podróżować po różnych dziwnych miejscach w muzyce, bo znalazłem, dogrzebałem się do kilku niezwykłych historii sprzed lat. Pewnie spróbujemy je potwierdzić u źródła. Na przykład historia z Niemiec, jak to robiliście z budką karierę w DDR. Były problemy z językiem, podobno pan sobie zrobił taką ściągę fonetyczną, postawił na fortepianie i nagle ktoś chciał ten fortepian zabrać.
1: Nie, tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa, czyli tam miałem, najpierw miałem taką panią, która była rodzajem, prawda, tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. I tak było właśnie myśmy nam nagrywali bardzo wiele rzeczy. Mało tego, ja byłem jeszcze na dwóch festiwalach. I dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniem się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent. Ku mojemu, no, dużemu zdziwieniu. Także technologicznie NRD było wtedy zupełnie w innym miejscu niż Polska. Więc te nagrania w NRD były dla nas, jeżeli chodzi o stronę techniczną, bardzo atrakcyjne. Oni bardzo... bardzo dobrze nagrywali, mieli dosyć dobre urządzenia, niestety lepsze niż u nas. I te niemieckie, nerdowskie, przepraszam, nagrania do dzisiaj zupełnie fajnie brzmią.
0: Zupełnie przyzwoicie.
1: Tak.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, w strefie gości programu Cała Muzyka, człowiek legenda, czyli Krzysztof Cugowski. No, chciałoby się powiedzieć, nie zna życia ten, kto przed laty nie próbował przekroczyć granicy z NRD. Kurczę, rozmawiamy o krajach, których już nie ma. Ale wy podobno mieliście bardzo dobre układy z niemieckimi celnikami.
1: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie, myśmy występowali regularnie, taki był program w NRD-owskiej telewizji Rund, i ten Rund był zresztą

0: grany w Polsce też. I w związku z tym, że no, oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę nie pieniędzy w brud, więc ten rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, tam wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, ponieważ nagrywaliśmy. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak. I rzeczywiście tam te woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może. A woziliśmy pieluchy też, bo w Polsce nie było pieluch żadnych, czy się nosił, przywoziło z NRD wszystkie.
1: No to moi rodzice też, tak.
0: A pieluchy, ubranka dla dzieci to już była zupełnie u nas zero, a tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali, no ale także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
1: Dobrze, wracamy do czasów obecnych, bo ja się tak zastanawiam, jak udało się zgromadzić, zgodnie z nazwą zresztą, zespół mistrzów, może nawet światowych muzyków, no bo to jest pierwsza liga, Jacek Królik, Robert Kubiszyn. Lepszych muzyków chyba w naszym kraju już nie ma.
0: W każdym razie są tak jak słusznie pan powiedział, to jest taki tak zwany top. Więc ja po pierwsze tak, sprawa nazwy to wynikła już w momencie, kiedy myśmy grali. Natomiast co do składu, ja miałem w związku z tym, że kończyliśmy pracę z synami, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5, no, ale kiedyś musiał przyjść kres, nie? Ja się zastanawiam. Z Jackiem Królikiem to ja byłem już umówiony od bardzo wielu lat. Nagrywałem kiedyś taką płytę z coverami polskimi i zagranicznymi. Wojciech Karolak robił aranżację i tam Jacek grał. I myśmy się od tamtej pory tak umawiali, że pogramy razem kiedyś. No i przyszedł taki moment, z Jacek wiadomo było, że Jacek to jest oczywiście. Po czym ja słuchałem kiedyś, byłem też na takiej imprezie, gdzie występował orkiestra duża, taka big bandowa, i tam grał Czarek Konrad na bębnach. I ja tak w trakcie próby słucham, aha, o. A nie znałem go osobiście. A wtedy też powiedziałem sobie, oho, to bym chciał. No i w momencie, kiedy zadzwoniłem do Czarka i Czarek powiedział tak, ja mówię, słuchaj, to w związku z tym, że wiem, że perkusiści lubią grać z basistami odpowiednimi, bo to naturalnie, mówię, to ja już nie będę, może ty zaproponuj kogoś, kto, z kim lubisz grać. On mówi, no Robert Kubiszyn. Ja, mnie to nic nie mówiło, ja nie ukrywam. Ja mówię, no super. Potem się tylko dowiedziałem, że Robert Kubiszyn jest no, może nawet nie najlepszym polskim basistą, ale może nawet europejskim, bo grywa ze wszystkimi znanymi gwiazdami amerykańskimi, którzy przyjeżdżają do Europy. To z Brecker Brothers gra regularnie i tak dalej, i tak dalej. Teraz ostatnio słuchałem jego płyty, znaczy nie jego, bo to Krzysztofa Herdzina, i on grał na basie, i mój absolutnie ulubiony perkusista Kalejuta na bębnach. I to płyta jest załamująca, to tam sam trzech panów wyrabia. Także i został Tomek Kałwa, którego znałem jeszcze, bo miał taki epizod z moimi synami, tam aranżował, robił taką płytę Queenów. I no i tak się to wszystko poskładało.
1: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy już o samochodach, o muzyce. Pewnie za moment pogadamy o temacie, obok którego przejść obojętnie nie sposób, czyli o budce suflera. Za chwilę wracamy, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Słuchajcie, Radia Złote Przyboje, dzisiaj w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. I ja się tak zastanawiam, mam nadzieję, że nie narażę się fanom Budki Suflera, mimo że to legenda. I jakoś muzycznie pana nie ograniczała, bo tak, ostatnio płyta z synami, teraz zespół mistrzów. Jak to jest? Czy Krzysztof Cugowski został muzykiem poszukującym?
1: Nie, ja myślę, to jest tak, że Budka Suflera była legendą i taką, miejmy nadzieję, pozostanie pomimo różnych meandrów, które teraz moi byli koledzy wyczyniają, ale to jest nie moja sprawa. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie zdemolują tej legendy. Natomiast ja po tym miałem wolną rękę. Zacząłem sobie robić to, co uważam za stosowne i to, co mi sprawia przyjemność. Cały epizod, trzyletni z moimi synami. Znakomicie. Myśmy nagrali płytę studyjną, nagraliśmy także DVD i płytę live. To powoduje, że ja po prostu robię to, co lubię. Mało tego, gram koncerty i śpiewam na nich też to, co lubię, nie to, co powinienem. Bardzo wielu rzeczy nie gram na koncertach, już nigdy nie zagram z repertuaru Budki, z różnych powodów. Także jestem teraz właściwie w takim momencie, że realizuję to, co mi sprawia przyjemność.
0: To tak jak Sting.
1: No proszę. Czyli coś mamy wspólnego, ale myślę, że to jest chyba normalnie, bo on jest moim równolatkiem, więc lub też może jest nawet trochę młodszy. No w każdym razie przychodzi taki moment, kiedy człowiek się zajmuje tylko i wyłącznie to, co lubi, bo już nic nie musi. I to jest bardzo atrakcyjne. Ja się nie ukrywam, obawiałem różnych sytuacji koncertowych, że jeżeli nie będę grał tych takich sztandarowych piosenek popularnych, to będzie coś złego i może okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Okazuje się, że jeżeli się podaje ludziom coś, co ma wysoki standard, to jakość powoduje, że ci ludzie jednak słuchają tego, pomimo tego, że nie zawsze może im się to musi podobać.
0: A to ładna puenta. Wspominaliśmy o synach. Ja znalazłem a propos synów takie zdanie w jednym z wywiadów. Tata nie pomagał w karierze, a wręcz odradzał. Odradzał, bo to ciężki kawałek chleba?
1: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe, no. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale wie pan, jak to jest. Dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, no niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi. I do tego się trzeba przyłożyć, bo jeżeli człowiek jest słaby psychicznie, no to od razu na dzień dobry. Ja nigdy nie zapomnę, przyjechaliśmy, to był 70. chyba, 4. rok, bardzo późna jesień albo zima, i graliśmy pierwszy koncert w Warszawie w Stodole. Pierwszy koncert poza Lublinem. Zespół taki, no powiedzmy, bardzo początkujący. Z tym, że mieliśmy taki repertuar, no, inny niż wszyscy. I zagraliśmy w tej Stodole, zresztą z sukcesem, nie ukrywam. I jeden z asów polskiego krytyki muzycznej napisał, że my gramy agro-rock. Czyli, no słusznie mówił, jesteśmy ze wsi, prawda? No bo agro-rock to tego. Ja nie ukrywam, że wtedy się bardzo zdenerwowałem, a teraz to się z tego śmieję, bo my jesteśmy, a jego już nie ma nie na tym świecie, bo żyje, ale nie ma go wśród piszących i chwała Bogu.
0: Rozmawialiśmy, pamiętam, przy okazji ostatniego spotkania o czasach senatorowania, i właśnie z tamtych czasów pochodzi bardzo ładna wypowiedź. Jest tak mało pieniędzy, że najlepiej byłoby ten kraj zamknąć i ogłosić bankructwo, to pan powiedział. Myśli pan, że coś się od tego czasu zmieniło?
1: No, zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to. To jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele. Wszystkim drogi, no. To jest katastrofa kompletna. Ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I to, co się działo, właściwie drogi zaczęto budować 10 lat temu. Mhm. Dlaczego? 20 lat zostały stracone i to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiono nic. Mhm. Nagle, prawda? Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
0: Tajemniczy Krzysztof Cugowski tak, w Radiu Złoty.
1: W każdym razie. I to powoduje, że my jesteśmy, no, drogi to jest podstawa. Dlaczego na przykład ściana wschodnia, prawda, na wschód od Wisły jest innym krajem? Ja jestem z Lublina i ubolewam strasznie. Została tak zapomniana przez Boga i ludzi.
0: Czy tak patrząc z doświadczenia na ten czas, czy z polityką jest tak jak z parówkami, że lepiej nie wiedzieć, co tam w środku jest?
1: To znaczy, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie wiedzieli. Ja niestety, w związku z tym, że się troszkę otarłem o tą politykę i to wiem znacznie więcej i wielokrotnie uważam, że mi to jest niepotrzebne, bo wtedy dopiero się denerwuję. Tak jakbym nie wiedział, człowiek jak żyje w nieświadomości, to jest najlepszy system. Mhm.
0: Wspominaliśmy co nieco o drogach, to dlatego zajmijmy się motoryzacją. Też się trochę połapimy za słówka, bo znalazłem takie oto ładne zdanie sprzed lat. Gdyby rygorystycznie stosować się do ograniczeń prędkości, to 170 km z Lublina do Warszawy jechalibyśmy 4 godziny.
1: Tak, zgadza się, nawet z kawałkiem, nawet z kawałkiem. 4,5.
0: Założę się, że zdarza się panu, że tak powiem, przekroczyć co nieco. W momencie kontaktu z policjantami, jak to wygląda?
1: To bardzo różnie, to wszystko zależy od człowieka.
0: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut.
1: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
0: A to nie widziałem.
1: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Ja głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet to w moim rodzinnym mieście. Także myślę, że trzeba uważać i tyle.
0: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o motoryzacji, o muzyce. Jeszcze się nie rozstajemy. Za chwilę porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: Tu radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. Obiecałem, że porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych, no bo znalazłem dowody na to, że no, pan de facto nie boi się żadnej pracy. Był zbiór tulipanów w Holandii. Pracował pan w Stanach na budowie. Proszę mi powiedzieć, czy pan sobie wyobraża, że pracuje pan tak normalnie, załóżmy od 9 do 17? Bo z tego co wiem, to pan chyba nigdy na etacie nie pracował.
1: Rzeczywiście, nie miałem. Moja pierwsza praca jeszcze przed maturą to była noszenie łaty z geodetami. Teraz już nie ma łat, więc nikt nie wie, o co chodzi. Teraz mają takie wynalazki. Jakiś kiedyś widziałem takiego pana, który był przebrany za kosmitę, bo miał na głowie jakiś taki rodzaj hełmu, miał tutaj jakieś okulary, drugi stał styczką z takim talerzem na tym i oni to, te geodezyjne ruchy robili. No bardzo mi się to podobało. Niestety za czasów, kiedy pracowałem miesiąc w tej geodezji, no to zmieniło się zasadniczo. Ale rzeczywiście nigdy nie pracowałem na etacie i boję się, że słusznie.
0: Dobrze, teraz pogadamy o żużlu, no bo skoro na muzycznej mapie jesteśmy w Lublinie, no to po prostu obowiązek. Podobno z trybun to wygląda banalnie, ale pan kiedyś spróbował. Ciężka
1: chyba. Ja mam, że lubię to, co lubię. Tak samo jestem kibicem żużla, boksu zawodowego, nie amatorskiego. To bardzo jest ważna różnica. I lekkiej atletyki. I właściwie z każdym z tym sportem miałem taki otarcie się o to. Bo kiedyś jeszcze jako nastolatek próbowałem rzucać dyskiem, kulą, a potem trochę myślałem o boksie, ale słusznie, bo szybko mi te pomysły wybili z głowy.
0: Przeciwnicy.
1: Tak. I w sumie na żużlu, jestem przecież kibicem żużla od ponad 60 lat, bo pierwszy raz byłem w 58 albo 7 roku na żużlu, to postanowiłem się przejechać na tym motocyklu, zwłaszcza, że w latach 60. miałem swój motocykl, jeździłem na Jawie 250 i potem nawet niedawno kupiłem sobie Yamahę takiego chopera, nie dam żadne wyścigi, ale tak myślałem sobie, pojeżdżę, tak? Ale próbowali mnie ze dwa razy zabić i sprzedałem po sezonie, wolę chwilę jednak dłużej pożyć niż jeździć motocyklem, to bardzo jest trudne zadanie u nas. I tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że w telewizji tego w ogóle nie widać. Jak ktoś siedzi na stadionie, to może bardziej, ale też to jest takie generalnie kartoflisko. To nie jest coś równego. W związku z tym trzeba jeszcze wiedzieć, że motocykl żużlowy nie ma żadnej amortyzacji z tyłu. To jest sztywne, prawda? Kiedyś i z przodu nie było. Od jakichś tam czasów mają teleskop mały, amortyzator, ale o bardzo krótkim skoku, więc jazda tym motocyklem po tym torze to taka turystyczna, jak ja wykonałem, to po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą, jak muszą trenować, żeby to wszystko przejść, ja już pomijam samo jeżdżenie. I od razu widać, który zawodnik w zimie trenował nad siłką, a który trenował zabawę. Są zawodnicy, którzy 2 pierwsze okrążenia fantastycznie jadą i im dalej, tym jest gorzej. On po prostu już nie ma siły i koniec. Także od razu widać, który pracował w zimie, a który nie.
0: Który się obijał. No. Dzisiaj Krzysztof Cugowski w radiu Złote Przeboje. Kiedyś pan w jednym z wywiadów powiedział, że w sumie to się dziwi, że nie zszedł na złą drogę. Mówię o miejscu dorastania. Jak pan na to z perspektywy...
1: No rzeczywiście. To do dzisiaj ta Łęczyńska w Lublinie i tam tak Głęboka, bo ja mieszkałem głęboko na Łęczyńskiej. No to teraz już się trochę zmieniło rzeczywiście, ale w tamtych czasach no to było miejsce, daj Boże. Pamiętam, była jedna latarnia na początku Łęczyńskiej. Kiedyś Łęczyńska skrzyżowała się z ulicą Armii Czerwonej. Teraz jest na szczęście już nazywa się inaczej. I tam był postój dorożek na rogu i była jedna latarnia, a dalej już nic. No. Ale wtedy nawet chuligani mieli swój kodeks moralny i oni z sąsiadów nie ruszali, więc myśmy z rodzicami szli, bo to wiadomo, to nigdy nic. A tak, no, tam Cielnicowego to nikt nie znał, bo zdaje się nie było. No, tam było rzeczywiście bardzo, bardzo miło. I jak moja mama poszła do, jak ja skończyłem, tam byłem, miałem 7 lat i poszła mnie do szkoły rejonowej, nomen omen na... Poszła mnie zapisać, wróciła i mówi: słuchaj, jak on ma tam chodzić do tej szkoły, to lepiej może w ogóle nie chodził, bo tam musieli matkę przestraszyć ostro tam. Ale to spowodowało, że zaczęli się zastanawiać, co tu ze mną zrobić, i ta szkoła muzyczna wyszła. To właśnie powód tego był to, że mama powiedziała, że to tam do tej rejonowej szkoły to nie trzeba chyba. I ta szkoła muzyczna był przypadek.
0: No i coś mi mówi, że o przypadkach w życiu Krzysztofa Zugowskiego na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Zugowski. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Cugowski. Gdybyśmy się cofnęli o te 50 lat, owszem, była szkoła muzyczna, ale kiedyś pan powiedział, że nie wiązał swojej kariery ze śpiewaniem. Jak to się w ogóle stało, że pan zaczął śpiewać? Ktoś pana namawiał?
1: Właśnie nikt mnie nie namawiał. Ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. No więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze, ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać, więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to był absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać i ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło.
0: No i właściwie trwa do dzisiaj z małymi przerwami, na przykład na Stany Zjednoczone. No właśnie, był pan w Stanach Zjednoczonych. Jak pan tak z perspektywy czasu wspomina te wyjazdy?
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym i zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego, nieciekawego, bo połowa lat 80. no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok, to wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: No ale ja podejrzewam, że muzycy funkcjonujący w tak zwanej gospodarce permanentnego niedoboru mieli własne sposoby na radzenie sobie z problemami i pewnie jest mnóstwo anegdot związanych z tamtymi czasami.
1: Tak, jeżeli chodzi o takie że anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara, więc wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właśnie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że na saksofonie jest to ten motyw taki tak, sławny, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
0: No i na dodatek to podejrzewam, że niektórzy nawet nie potrafią sobie takiej sytuacji wyobrazić. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Obiecałem, że porozmawiamy o pieniądzach. Czy pan pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce pieniądze?
1: No to było na tyle dawno, że no musiałbym się zastanowić, coś ja zrobiłem. Znaczy tak, no pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę w Montrealu, bo jestem kibicem też takim, nie wszystkiego, ale nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwowskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą, co to był orwokolor. To był tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwowski, czyli NRD-owski kolor i tak dalej, i tak dalej. No, ale to są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w każdym razie ten telewizor miał takie kolory umiarkowane, bym tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda?
0: Rozmawialiśmy już dzisiaj o upływie czasu. Ja pamiętam, z Robertem Gawlińskim nie tak dawno rozmawiałem też o czasie i przyznał, że trochę go przerażały nieparzyste, okrągłe rocznice. Tak miał przy okazji swoich 30 urodzin, tak miał przy okazji swoich 50 urodzin. Jak pan spędzał swoje ostatnie urodziny?
1: No tak, 40 mniej więcej pamiętam, 50 te 60 już nie, a w przyszłym roku jak dożyję, to opowiem, jak to się odbędzie.
0: Czyli widzimy się, jak sądzę, za dzień.
1: A z przyjemnością.
0: Wspaniały gość, Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Moglibyśmy rozmawiać godzinami, no bo to w końcu grubo ponad pół wieku na scenie. I to na 100%.
1: Tak, no znaczy mnie się tak wydaje.
0: Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
1: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
2: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.